плаче, покаймось. Ходи додому, брат.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Szczetolków językowi, jakoho mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiwskoho Radia LM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Obzeracz Przyrody. Jest to nasz przyrodniczy program, w którym zaberam was, beru, w różne zakutyny świta. Smotrymy sobie bardzo krasne, atrakcyjne przyrodniczo tereny, tak miścia jak nachodzą się na Łemkowini, ale i Nelem. Już byliśmy w innych derżawach, na Czużyni, na Słowacji, w Madziarach i no w weloch miściach. Dechneska budeme? No, możemy powisty, że na Łemkowinie, ale po słowackiej stronie Hraneci pojechamy w Lubowniańskie Chory. Uż może te kojaryty, tothirski chrebet, tothirski masyw. Tam w Lubowniańskich Chorach nachodzi się tisz chora i perewał o nazwie Marmon. Marmon właśnie ma taką bardzo osobliwą nazwę, a czom no to wam powiem późniejsze. Okrem tej chory i perewału pidemy sobie do kamieniołomu, posmotrymy na dżereła wsele Matysowa, i przyzrymy się pamiętnikowy, jaki no, był postawiony i naperwali Marmon z nachody katastrofy radzieńskiego samolotu w tych okolicach. No, to tylko słowom wstupu. A teper posłuchajmy kus muzyki, a po muzycznej pererwi zaczną już to tu besidu na dobre.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym szumem.

Wernulysme po krótkiej muzycznej pererwi w chnesznym obzeraczu przyrody pojechalisme w lubowniańskie chory. Tam w okoliciach staroj lubowny nachodzić się chora i perewał marmon. Jest to bardzo ważny przyrodniczy element lubowniańskich chir i w zahali tisz pińskohoska ukowoho pasu. Chora nachodzić się właśnie w lubowniańskich chorach, a nazwa bere się od czerwonoho wapniaka, jaki był wydobywany w kamieniołomi nad, no, niedaleko toho perewału. Materiał z toho kamieniołomu był bardzo podobny do marmuru. A marmury w minułych epokach to były bardzo popularnym budowlanym materiałom, a na przykład w różnych zamkach. No i tak różne stiny i okładyny z toho lubowniańskoho marmuru możemy smotryty w Medzieńczyma w Krakowie na Wawelskim Zamku. A czom właśnie na Wawelu jest sud dejakie twory z marmońskoho kamieniołomu? Ano, besida prototo, że kol była epoka renesansu i bardzo popularne były tołdy marmury, no to na owelo tuńsze było prywesty dajaku taką kopiu, tuniu kopiu, blisko z lubowniańskich chir, jak importowaty tołdy, oryginalne marmury z Italii. No bo przecież renesans pochodzi z Italii, tam maje swoje drzewa, no i tamtejsze marmury są to tyma, powiedzmy, oryginalnyma, typowyma dla renesansowych właśnie budowli. No ale tot schory marmur, taki fejkowy marmur, też był bardzo dobry i jak wydymeno do chneska jest, i dobry właśnie daje takie poczucia, jakbyśmy smotryli no, południe Europy. Jak dojty do chory i perewału marmon? Dost lekko. Trasa jest dost krótka i lekka zo staroj lubowny. Możemy pity zelenym turystycznym szlakom napriami na seło pod sadek. A pak tot turystyczny szlak idę w napriami na niemiecki wrch, a po łemkiwskie niemiecki werch. W połowie wandriłki na choru i na perywał budemy myjaty po lewej stronie Wojtia do jaskyni. Ale kolipryna da jako i na chozi budete tisz i na zamku w Starej Lubowny, no to tisz po eksploracji tamtych zamkowych zakutyn może te pity i z tamtej toczki na małą ekskursję na choru i perewał marmon. Tołdy trzeba w wandriłku prodążaty w napriami na choru osly, pak do małego seła Chliniska i te ciły czas za czerwonymi znakami, gdzie tam pouczymy się z żółtym turystycznym szlakom, no i dojdemy na marmon. Tiż możemy już bez szlaki dojść na choru od strony seła Chmelnycia i od strony seła Matysowa. I to ta Matysowa to nie jest taką płaną dumką, żeby z toho seła pity na marmon, bo w sami Matysowi też możecie posmotryć przyrodniczy czudesa, a dokładniej netypowy, osobliwy dżerewa mineralnych wid. Ale proto to powiem wam po krótkiej pererwi, posłuchajmy po klasztor pukus muzykę.

Słuchate obzeracza przyrody. Przed przerwą słuchaliście kuściok besidy na temu chory i perywału marmon, jak nachodzi się niedaleko Staroj Lubowni w lubowniańskich chorach. Jest to bardzo interesujące miejsce, znachody, że tam są takie ruiny dawniejszego kamieniołomu, gdzie był wydobywany marmur, jaki możemy smotryć medzieńczyma w Krakowi na Wawelu. No ale tiż w okolicach Chory Marmon mamy seło Matysowa. Żyje tam bardzo mało ludy, no mniejsze jak 100 mieszkańców maje, ale nachodzi się tam prawdziwa taka przyrodnicza sensacja, bo możemy tam smotryć dżereła, które nie zamerzają aż i w najchłodniejsze dny. Z tego powodu mieszkańci nazywają to te dżereła teplice. Wodę możemy brać z tych dżereł w parunacet miściach. No, możemy dorachować się aż 13 takich miejsc, takich dżereł, do których z nich woda płynie w takich drewnianych korytach, które są zrobione z drew, z pni drew. Czasem mają one dołhist na 10 metriów. No i to te drewniane koryta, to tak oryginalnie były hosnowane do poinia chudoby, bo kiedy chudoba prochodyła przez seło, to mała czasem nachodu właśnie odświeżyty się w takich drewnianych korytach, no napyty się wody. Co też warto dodać, okrem tego faktu, że woda nie zamerza, to też interesujące jest, że zimą jest ona teplejsza jak litą. Zimą temperatura to ma około, temperatura tej wody ma około 7,2 gradusy, a litą 6,8 gradusa. Też z takich już powiedzmy zabawowych, interesujących faktów, to dodam, że mieszkańci hosnowali wody z tych dżereł też, żeby majić palunku. No bo właśnie z taką wodą, jak się budemy majić palunku, to ta woda, no, będzie to lepsze smakowate, a i też nie będzie woda, to ta woda z dżereł nie kołomutyć się i nie trzeba było też i no, rańsze waryty wody, no bo precin była już taka hotowa o temperaturze około 7 gradusów. Zatem, no, jak widzimy, tak naturalne, przyrodne, czy dżereła w terenie, gdzie są tam w sełach, w lubownieńskich chorach, mały różne zastosowania. No i jeszcze chcę wam powiedzieć pro ostatnią interesującą rzecz, może nie tak bardzo przyrodniczą, ale związaną z chorą Marmon, besida bude pro katastrofu radzieńskiego samolotu w tych okoliciach. Proto to bliższe wam powiem po krótkiej przerwie.

skończyła się muzyczna przerwa, a my wertamy do w lubowniańskie chory, sme w okolicach Staroj Lubowny, dokładnie sme już wyszli na perywał Marmon. I na tym perywale, tak dokładnie mecze samym perywałom chorom, nachodzi się miejsce, w którym w czas II Światowej Wojny rozbył się ciężki radziański wojskowy i bombowiec. Teper na perywale nachodzi się pamiętnik, który besiduje nam, przypominat nam prototyp podium. Do tragedii doszło właśnie w srocznych rokach. Na pokładzie samolotu nachodziło się czterech mężczyzn. Byli one przyrychtowane, żeby zbombardować strategiczny cel w Madziarach, a dokładnie żelazniczny uzeł w Budapeszti. Letile one z białoruskiego Mińska. Kole odkryli na pokładzie awarii, to dwóch członów załochy leżyło samolot. Pilot Jewgenij Iwanowicz Archipow zwernął samolot na piłnicz nad sełami Orłow, Udol i Chromosz. Nad sełom Chromosz samolot nachodził się już na krytycznej wysoti, zatem trzeba było pozbyć się ładunku. No i tot pilot zrutył bomby, które nachodziły się na pokładzie samolotu. Bomby trafiły na żal w chyży, po prostu miejscowych mieszkańców. Tiż perd już taką kińcewą katastrofą nad sełami Plawnycia i Chmelnycia pilot katapultował się, no i samolot rozbył się w masywie niedaleko Chory Marmon, no a pilota naszli uratowali mieszkańcy seła Matysowa. Na początku był win zawezeny do Chirskoj Koleby, gdzie tam dali mu lekarstwa, idło, obleczenia. No ale w tamtym czasie w okolicach Lubowny żyło i probywało wieloch Niemców, zatem nie było to bezpieczne, tak trzymaty w Chirskiej Kolebi radziańskiego pilota. Zatem tak po tychońku sekretnie perewezli toho pilota do szpitala w Kierzmarku. Tam już lekarze też w sekretii dali mu pomoc, no i pomogli ze zdrowiem. Inczy podi związane z tą katastrofą sąd do chneska przedmiotem dyskusji do śledzeń historyków. Nie wszystko znamy, nie znamy też de sąd wszystkie ostanki toho samolotu. No, besiduje się, że mieszkańcy seła Matysowa kuściok rozkrali to, co leżyło się z bombowcia. No i to taka interesująca bardzo historia z peret paroch dekad, pro kotru wartat powisty i też kiedybyście byli na Marmonii, to budete wydyte do zryte się pamiatnika, który jest na pamiatku tej katastrofy bombowcia. I to wszystko, co chciłem powisty prototu interesnu, mało znanu i możemy powisty alternatywną choru w lubowniańskich chorach, do wandriłki na kotru zaohaczam. I też zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody, a ja już teper dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, do poczucia w dalszych następnych odtynkach i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No čo je, brat? Čo je, brat?
4: Zdraví ťa Hektor, hej.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LM FM, z tej strony Syweryjan Kosowski i witam kraśni wszystkich was koło słuchania dzisiejszej audycji Trzy Świty. Mamy wtorek, 5 dzień maja, a ja do was biesiduję z wrocławskiego studia. No i cóż, budu z wami tradycyjnie do 21.30, to wieczór z Radiem LM FM w każdej takiej, możemy rzeczy, roboczej dzień od poniedziałka do piątnicy. Dnes już 5 dzień maja, tak, majowy weekend skoro nam zlecił, no a my się bereme za robotu i my, radiowci w radiju, takoj od wczer, od poniedziałka już dla was programy rychtujemy, no a ja dneska mam pierwszy raz to tu przyjemność stryczu z wami w tymże roboczym tyżny. No toż, drodzy słuchacze, zacznijmy.

Wieczera, Dnes Zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

I wydaje te papery rwidne z 5 den maja, to 125 den wróci do kincia, lisze nam się 240 dny. Także to czas żenę. Maj to miesiąc, jakiej rachuje 31 dny. No i to maj nam się tak zaczął weekendem majowym, pierwszy, drugi, trzeci. Tak male zmy swobodne od roboty. Dumam, że i wy też. No i czwarty nas zaskoczył, bo to było wczera od poniedziałka. I tak sobie dumam, że to maj też, skoro nam zletyt. Na żal, wszystkie to te fajne, tepłe miesiaci, skoro zlitują, czas skoro idę do przodu, to udol, a pizniejsze, kiedy przyjdzie osień i zima, tak nam się wszystkim dołuży. Ale nie jeszcze narikaty, tyż my się z toho, że to teper je, że jsme tu i teper, że mamy lito, że mamy fajną chwilę. Tak i dnes tyż prekrasna chwila była i na Lemkowyni, i na Czużyni.

Drodzy słuchacze, wertam do was. Teper bym chciał zwrócić się do naszych dynesznych solenizantok, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują, jak raz dnes swoje imianiny. A za grigoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, dneska świadkują mężczyńczyma Eulogia, Eulogii, Gotard, Ilarion, Iryna, Iryda, Tewdor, Pius, Stanisław. Kole sobie posmotrymy do juniańskiego kalendaria naszego starego stylu. Tak, dnes świadkuje dmedżeńczyma Warfolomi, Vitalij, Vsevolod, Havril, Dmytro, Kliment, Łuka, Platon, Nafanail, Cy, tak samo Fecio, Fedor. Także to wszystko z solenizantkami. Solenizantam, że to nas czują, albo kiedy wy czujecie, że wasze bliskie o takich imionach dnes świadkują, tak wsim na mnohy i błahelita. Wszystko, choć to sylem zabahnete, zażyłate, żeby wam się spełniło.

Dorosła, czy wytajte po perwi, ja do was wertam, wydyte, aż mi się język poputał. Odże dnes, 4 den maja, no i jak każdy den, to dneśni den, to dneśni den, który nam się użyć tak pomale kinczyt, tyż mał tak zwany netypowy świata. No i dneski medzeń, czy ma den bez make-upu, ale tyż międzynarodny den akurszerk, den Europy, światowy den astmy, czy światowy den higieny róg, mycia róg. Tak, że to jest ku z toho. No i jeszcze mamy den borby z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Tak, że to tych dny, netypowych dny, jak raz dnes dost bohato.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, przypominam, że czujecie, jak raz dnes trzy świty w Radio Julem FM priamo z Wrocławskiego studia, a za mikrofonem jest z Wami Seweryan Kosowski. Gramy, weselimy się do 21.30.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznalim
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. He jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. Je jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znakom.

I vitajte po prerví. Do rozhľadče teprve prišla pora na toto, že by sme sobie dašto z našeho lemkiuského rusinského kalendárium pripomli. No i na počatok vážna data, bo poviazaná s historiom lemkoviny, odže dnes spomnime sobie na osobu Metodia Trochanovského, vyznačného lemkiuského diača. Autora pierwszego lemkiuskiego bukwaria. Odże Łony im dosyć obszerną statię opublikował na portale LMFM, bo Łony jak raz wypełniało się 140 roków od daty narodzenia Metodia Trochanowskiego, diacza z periodu międzywojnia, uczytela i autora pierwszych lemkiuskich bukwariów. I czytanok wrodził się Metodii Trochanowskiej 5 maja 1885 roku w Bilcarewi. No i jego życia, jego dola też powiązana była z Lemkiuskim Sojuzem, tąże naszą lemkiuską organizacją tu w starym kraju. Długa to ta biografia, bogata to ta biografia w różnego roda. Często i nieprzyjemne podii, nieprzyjemne riczy z życia Metodia Trochanowskiego, no ale to taki czas jak raz z tych diaci Lemkowiny, że tak to bywało. No ale ja nie budu aż to wszystko bisiduł, kiedy byście chcieli sobie bliższe doślidy z życia Metodia Trochanowskiego, to wpiszcie w hladaczku na naszym portale takie hosło. Jeden z wieloch, ale najwierniejszych. Odże to ta statia, gdzie przypominam życia twórczość. Totoż to Metody Trochanowskiej zrobił i totoż to dla nas zostało. Ale dodam jedną jeszcze rzecz, że Metody Trochanowskiej, kiedy by was to interesowało, kiedy na premier słuchacie nas w Wrocławiu, żyjecie w Wrocławiu na zachodnich ziemiach Polski, jak raz spoczywać na Nyżnym Śleszku, bo w Wrocławiu na Grabiszyńskim cmentarzu, tamże jest pochoronany, bo tam pomer w 1947-48 roku, probaczcie, 15 lutego 1948 roku pomer. Takiej chwilu po tym, jak był wyselony z Krynicy w jedno ze swoją rodziną. Także to dorosłacze, zaochoczuję wszystkich was, żebyście sobie biografię Metodia Trochanowskiego dalsze doślidzali, a wszystko znajdziecie i na naszym portale. Dalsze wspomnienie na 5 maja 1910 roku to data narodzenia Pawła Cybery, rusyńskiego prawnika, wyznacznego podkarpackiego polityka i dyplomata, uczytela. Dalsze 5 maja 1951 roku wrodziła się Maryja Malcowska, publicystka i pisatelka, oczywiście zasłużona dla naszej rusyńskiej literatury. Pomarła skoro, bo 25 września 2010 roku w Priaszowi, no a pochodziła z osła ruskiej potik z okresu Snina. No i na koniec jeszcze data śmierci, odże 5 maja 1985 roku w Wyszynim w Erlichu pomarł Iwan Nowak. Był to poeta, prozaik, humorysta i satyryk, tak i komediograf. Także to był to też Rusyn, choć mał nazwę Nowak, ale i my w redakcji mamy Nowakiu. Tak widzę, że tutaj nazwiska często w tych obszyriach zasylanych Rusynami, a może i jak raz na tych takich już krajach, często wandruale, często siamiszale. Taki mamy premier tu Iwana Nowaka. Dobry, dorosłacze, to dnes tiłko z naszego lemkiuskiego rusyńskiego kalendarium, a ja was teprę proszę słuchaty dalszą dobrą muzykę.

I wydaj te popererwi do rozsłuchacza. Ja się z wami po maleńku budu praszczał. To była audycja Tri Świty, jak uste dnes. 5 maja hodny były czuty priamo z wrocławskiego studia. A był z wami za mikrofonem Severian Kosowski. Do poczucia już o 2 dni w czetwer, bo tiż budu z wami. Tak że kraśni was proszę na to tu striczu. No iż toż, za dnes wam dziękuję. Na dnes to wszystko. Majte się dobry, przyjemnego wam, tepłoho. Wieczera, hej, żeby wam niczego nie brakło. Dobranicz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Jest середа, 6 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Od poniedziałka w Polsce prochodzą maturalne ispyta, znaczot egzaminu na zakończenie woży osnownej szkoły. Za abiturientami średnich szkół dwa obowiązkowe egzaminy na osnowną równy znania z polskiego języka i z matematyko. Gdyż zdawany jest obowiązkowy egzamin z wybranego czużego języka. Dodatkowo wczera prochodził egzamin z lemkiłskiego języka. Co ciekawe, deklaracji zdawania było aż 6. Na moment redagowania nowin potwierdziliśmy, że realnie do egzaminu podeszło dwoje maturystów. Jedna osoba w ukraińskim liceju w Paremyszli, druga w liceju w Głogowi. Jedną z tych dwóch odważnych osób jest Zuzanna Prokopczak z Głogowa. Serdecznie gratulujemy. O drobnościach egzaminu poinformujemy zaraz. W Ryaszowie będzie odkryta wystawa malarstwa przyklikania Lemkowina w dialogu sztuko i pokoleń. Ekspozycja prezentuje roboty dwóch artystok Marty Krynicko-Orzech i Barbary Hubert, których twórczość odklikuje się do pamięci i kulturnej spadkowiny pogranicza południowo-wschodniej Polszczy. Marta Krynicka-Orzech, absolwentka Wydziału Sztuko Ryaszowskiego Uniwersytetu, sięga w swoich obrazach do lemkiłskich koreni, traktujuczo ich jak punkt wychodu do refleksji nad kulturną pamięcią. Barbara Hubert, absolwentka Akademii Krasnych Sztuk, pitnima temu neistnujuczych sił zalanych wodami Solejskiego Ozera, próbuje wernuty ich szerszej świadomości. Na wystawie zaprezentowano budu nowy cykli robit oboch artystok, poświęcono pamięci miścia i współczesnej interpretacji. Wernisaż wystawy odbudaj się 8 maja o 18 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Ryaszowie. Torwat kolekta zredkił, że były daty tłumaczenia na lemkiłski jazok Knyżko Mały Troli i Wielka Powin autorstwa Tuwa Jansson, pierwszej serii o sławetnych muminkach. Cielu inicjatywa je rozwijaty i promuwaty lemkiłski jazok, osobliwo seret najmłodszych czytaczów. Perekład zrobił Petro Krynicki, znany z tłumaczeń światową literaturą na lemkiłski jazok. Перев'ю меченчома малого принця Вініпу ці звір'ячу фарму. Зобрано грошо підуть на закуп ліцензії, коректу і редакцію тексту, склад і друк 500 примірників в твердій окладинці. Організатори рахують, що публікація стане ще початком для серії книжок для дітей, а печатання кожної наступної буде фінансувала попередня. Kolekta na sajcie zrzutka.pl potrwać jeszcze przez najbliższe tygodnie, a wyczytanie książki planowane jest najpóźniejsze na osień tego roku. Wkazała się nowa uniwersytecka książka poświęcona współczesnej lemkiłskiej literatury. Autorem chrestomatii jest literaturoznawca i wykładowca Uniwersytetu w Ryaszowie docent Walerii Padiak. Книжка під наголовком «Лемківський триптих на вогнаню. Сучасна поезія русинів з Польщі» була зрихтувана з думком о студентах русинівського діння на університетах в Європейській Унії. Публікація виникла в нашідстві академічних викладів, введених в Інституті русинського язика і культури в Прияшові, і презентує доробок трьох поетів – Нестора Репело, Петра Мур'янко і Владислава Грабана. Każdy z twórców jest przedstawiony w okremnym interpretacyjnym kontekście, razem z biografią i wyborem poetyckich tekstów. Autor publikacji podkreśla, że nagłówkowe na wognaniu odnosi się do doświadczenia wyselenia Lemkiu z 1947 roku i stanowi klucz do interpretacji współczesnej lemkiłskiej literatury jak refleksji nad utratą ojczyzny i dostojności. Книжка була печатана в видавництві Валерія Падяка при підпертю лемківських організацій з Америки і Карпатського міжнародного інституту в Гіганум США.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Pačísna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Drodzy radiosłuchacze, byście się nie spodziewali, że tak skoro się przyuczą do Was. Z tej strony mikrofonu, Natalia Małecka-Nowak. To jest, patrz na hodyna, to jest Radio Lam FM i już pyszete. Chociaż to sen. Nie tak jak wse. Moi drodzy, ciszu się na naszą striczu. 9.15, 10.45. Startujemy.

pochodzeniu już znamy, mniejszowice, jaka jest, znaczy cia paru nace, to właściwie to już kurwece 20 paru minut pochodzeniu dewiati, no to najwyższa pora, żeby przekazać wam informacje tykające dat i dalszych czasów. Odże dnes sereda, no nie przeskoczymy toho, kiedy wczoraj było witorok. Sredyna 19 tygodnia 2023 roku, 126 dzień toho, że przed nami jeszcze 239 dni. Sredyna 6 dzień maja, to 160 dni. Przed nami jeszcze 169 roboczych dni i 72 swobodne od roboty. Przed nami jeszcze 45 wesnianych dni. No korczycie, korczycie, nie rady. Słońce zbudyło się 5 minut po godzinie 5 rano, schowacie punkt 20. To tu dla naszej obszary, dla Gorlic, miesiąc chudije, tu się tiszny, czy zmieniać. No, trwa prawie 15 godzin, to słoneczny jest krótszy od najdłuższego, jeszcze prawie o 4 godziny, ale dłuższy już od tego najkrótszego, prawie 8 godzin. I to jeszcze dla was chyba zapowiedź czerwowej śpiłanki, to będzie Dora Vestić w Lock.

A to była Kari Sal. Moi drodzy, zazieramy na site Meteorologii i Wodnej Gospodarki i synoptyki od Tamale Befiduju Drzedy. Nes za dnia bude dost duże chmar na północy drżawy. To zachmarzenia bude no, takie ciłkowyte. I może my chciamy polewać deszcz nad morią o umiarkowanym naseleniu na południowym zachodzie, w centrum i na północy, na północnym wschodzie możliwe bury lokalnie z gradą prognozowana suma deszczu to mieściamy do 15 mm nad morzem do blisko 30 mm. Żdemy bardzo mocno na to deszcz, bo wsiadł besidują z każdego kuta, że bardzo sucho. Maksymalne temperatury od 10 gradusów na północy, koło 23 w centrum i do 27 aż na południowym schodzie. Studeniejsze nad morzem i na Kaszebach, koło 8 gradusów. Witar słaby i umiarkowany, momentami mocniejszy nad morzem może podłaty do 60 km na godzinę, w czas bury do 80, w Sudetach, w Karpatach do 75 km na godzinę. W nocy to zachmurzenia będzie się utrzymywać na południowym wschodzie i nad samym morzem tam większe projaśnienia lokalnie aż je rozpochodzenia i tak samo jak i za dnia może czas do czasu polewać lekszą, bo mocniejsze suma deszczu na południowym zachodzie do 15 mm i minimalne temperatury od 2 na plusie lokalnie nad morzem, koło 5 na plusie na zachodzie i w centrum, do 13 na schodzie i do 16 aż na południowym schodzie drżawy. No to jak na nicz, to bardzo tepła nicz. I to witer bude się dalej utrzymywać no, w Karpatach wysoko, nawet do 80, ale w nocnych to w Karpatach wysoko się nie nachodzi. Na czwartek prognozowany jest dalej deszcz i bury, osobliwo w południowej i południowo-wschodniej części Polski, i temperatury od 9 nad samym morzem, przez 14 przez centralną część Polski do 23-22 na południowym wschodzie i jeszcze pizryjmy skoro na piatniciu, kus się rozpochody, dwece sącia, męcze deszczu, ale to bude w pasi tak od Gdańska, tam centralnej Seredyny, przez właśnie takim pasem, przez samą Seredynu i temperatury od 14 do 19 gradusów. Sobota pohidna w całej Polsce, prawie że samo słońce i temperatury od 14 do 20, a w niedzielu no to już kras, prekras 23-24 nawet gradusy od dnieżniego Śleska, przez Śleska po Małopolszczu i Podkarpackie województwo, studeniejsze, ale w piwniczni czasty tam 14-15 na Suwalszczyźnie i nad morzem 18 gradusów i w tych studeniejszych powiedzmy czastach możliwy lekki deszczyk. Tak to hardy do końca tygodnia się zapowiada, bo tak kuściok deszczu, kuściok sącia i takie temperatury, że okej. Okay. Nie za choriaczo i nie za studeno.

To była Zazulka i ensemble Eteria, 9.04 na moim zegary, to może i na waszych też. Idemy pozaramy, co tam de w koho czuty, ktoś to organizuje i Maryńczyma Fanto, Bieszczadzki Center Kulturno i Spadkowyny, organizuje w najbliższych dniach dwie stryczy. Fanto nachodzicie w Ustrzykach, ale no, poszerujemy to na nasz obszar. Może was to zacykały ty, bo w piatniciu 8 maja o 18 godzinie Damian Nowak, kulturoznawca, historyk, regionalista, robitnik Muzeum Bilskiej Zemli i autor czeslennych publikacji z hidnist nazwisk neprypadkowa, wyhołosy prelekcyju czy tam prezentacyju pinachową cerką prostir symbolika. Pewnością będą takie informacje, których ste nie znali, albo może ste nie pamiętali o nich, związane z cerką i tym, z jakich czas ty się składa, kotraż to znaczy, i tak dalej, i tak dalej. A druga stricza, den pizniejsze, w sobotu, 9 maja, z prelekcją na ty z bieszczadzką przyrodą, wystupyt Kazimierz Nóżka, to emerytowany lisniczy z nadleśnictwa Balihorod, jeden z najpopularniejszych polskich lisniczych. Zdaje się, że ma swój kanał czy profil w kotrysach sospilnych mediach. To wyberajcie się na to te podium, to są darmowe striczy i oba prelegenty są takie, że jak człowiek zaczyna słuchaty, to może słuchaty jedną, drugą, z tą trzecią godziną to może już im się zahnęła, ale pierwszy skoro leciat. Możecie wybrać się w drodze do Ustrzyk, wybrać się do Korosna, do Centra Spadkowiny Szkła. Tam jest wystawa, tak że możecie sobie w swobodnym terminie się wybrać, ale do 20 czerwca. To czasowa wystawa, odkryta 24 kwietnia i prezentowane są te roboty teoretycznych dyplomantów Korosnieńskiego Dyrżawnego Plastycznego Liceum imienia Tadeusza Brzozowskiego. To są rysunki, obrazy, rizby, instalacji. Perehlad znania, zdibnosty, kreatywnosty, wrażliwosty i preferencji młodych plastyków, młodych artystów. 12 osób tego roku wybrało specjalizację z artystycznego wzornictwa. Są za to na wystawie makiety, połotna, elementy obleczenia, lampy i stojacze, i tak to wisiat, prostranny kompozycyjcy, kompozycji instalowany na ścini. W 2026 roku na specjalizacji artystyczna snycerka, snycarstwo, zrobionych zostało 7 dyplomowych robit, 3 rizby i 4 płaskorizby. Czy to reliefy może? Autorkę wybrali mitologiczne temy, portretowe studia i martwą naturę. Ekspozycję uzupełniać bohata kolekcja robić w innych technikach, tak zwane aneksy, obrazy, rysunki, grafiki. Ci list jest barwna, intensywna i tematycznie bardzo różnorodna, co dokazuje, jak sprawny są młody twórci, które dopiero wchodzą na ten rynek plastycznych sztuk. Tak, że przypomnę, wystawa to ta do obserwowania w Centrum Spadkowiny Szkła w Korośni do 20 czerwca tego roku i wstępne darmo. Tak staram się nachodzić to te wszystkie podziwy, o których opowiadam, żeby one były wszystkie darmowe. I 8 maja zaczyna się 23. Zagalnopolski Tydzień Bibliotek w Miejskiej Publicznej Bibliotece w Jaśli. Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Taki jest nachołowok toho festiwalu, czy podii. I to chłopiec skreśla, jak wiele możliwości chować się za dweriami, może nie, że chować się, ale jest za dweriami bibliotek. Od inspirujących stricz, po rozwijające warsztaty, aż po
to chyba to najosnowniejsze, momenty z dobrą knyżką. Praznowania Biblioteka w Jaśli zaczyna od 8 maja i toho dnia, jestem do końca jak to interpretuaty, też to im wyczytała, ale proczytam w oryginali. Toho dnia każda wypożyczona knyżka bude dla nas wyjątkowym podarkom i najlepszym dokazom na to, że czytania furt łuczy ludy i buduje wspólnotu. Znaczy, że każdy zostały to tu knyżku, dobrze nie wydumują, na siłę neprowirenych informacji. Osobliwe miejsce w programie za temat podija na 12 maja zaplanowana pit hosłom z knyżką Sicha Zwist. O 11 godzinie odbuduje się stricza z zaproszonymi histmy i podsumowania ważne dla miejscowej sospilnosty, perebudowa i rozbudowa budynku biblioteki dla potrzeb drugiego oddzielenia. I to ta inwestycja była zrealizowana w ramach Nacjonalnego Programu Rozwytku Czytelnictwa 2.0. I toho samego dnia w dalszej części radosnego świadkowania właśnie w tym oddzieleniu numer 2 o 18 godzinie odbyła się wyjątkowy teatr opowisty Nebo się obertat. I to te w teatr przeniosą uczestniki u świt przedstawień, to, co się nam przedstawiać, mówi tak, i besidowanego słowa wstępne, oczywiście darmo. To ja dokończę już program tego świadkowania, które zaczyna się w tym tygodniu, a prodąża najbudę festiwal w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu to 12 to pierwsza część, 13 czerwowa, 18 godzinie odbudą się warsztaty Readfulness. Budę może nauczyć, jak uczyty oddych i czytania. To te warsztaty budowała Ewa Kasperek. A 15 maja bibliotekare włączać w akcję 2 godziny dla rodziny, dla człowieka. To akcja, jaka promuje rozważenny, zrównoważony rozwytok i toho dnia biblioteka będzie czynna dla czytelników od 8 do 14. Będą też i aktywności dla najmłodszych, inauguracja akcji z naklejkami, czas na czytania i czyslenny biblioteczny lekcje i zajęcia dla zorganizowanych grup. Ale to już nas mniejsze interesuje. I jeszcze o jedni rzeczy chcę wam powiedzieć. Na Szlachtiwski Rusy w muzycznym klubie muzyczna owczarnia koncerty w ten weekend w piątniczu 8 maja po bardzo dobrych premiatych nominowanych do Fryderyka Patniach Going Away, Czekanie Kraków Street Band, Wertat z nowym dołożonym albumem. Dwie myśli stąd. Kraków Street Band to jest unikatowy ensemble od roku. No, nie daje się zaszufladkowaty do jakim żanram czy klasyfikacją. Z jednej strony bere z najlepszych wzierci światowej muzyki, bluesa, jazzu, rocka, czy mistnego folku, z drugiej z czutym, znaczy takie echa krakiwskiej muzycznej sceny. Śpiwankę Kraków Street Band poruszają literaturni sprawny belownych zmistu, sim osobowy skład składać, znaczy tworiat wirtuozy swoich instrumentów, zawdzięki czemu mamy barwny muzyczny świt, a w czas wystąpił na żywo to wyjątkowa koncertowa maszyna, która poruszy najbardziej zasiczonych słuchaczy. W sobotę 9 maja w muzycznie owczarne wystąpi Maciej Lipina, jaki będzie promułaty nowy album południowej. To autorski album koncepcyjny, nawiązujący, zawiązujący się do wkoła Szleska, jego prostoru, kulturnych wartości, takie jak robota, rodyna, duchowist. To podróż, w której wielo refleksji o życiu, cili życia, o prawdzie, o swobodzie, o jakichś osobistych zmaganiach. Teksty wskazują wnętrzną transformację, gładania, nachodzenia swojego miejsca na ziemi. Płatnia jest afirmacją najkraszych zelenych obszary wyżnioszleskich miejsc.
w których wizyty są jak spa dla duszy, tak potrzebne w dzisiejszych czasach, w którym wszystkie żenut. Tot album, artysta, to takie pouczynia. Szleski blues rock, muzyka południa Zjednanych Stanów Ameryki, Southern Rock. Maciej Lipna to jest kompozytor, aranżer, wokalista, gitarysta, jak i tworzy autorską muzykę. Także to zapisujcie, planujcie, wybrajcie się.

Moi drodzy, paru dni temu opowiadała ja wam o tym, że mąż i Czechosłowacy w plebiscycie wirtualny ohuszli na najlepszą folkową płatnią za 2025 rok, odże to głosowania się skończyło, to gdyby się dłam chyba w ostatnim dniu tego głosowania. I są już wstępne rezultaty. Pierwsza dziesiątka. A na końcowy wynik trzeba czekać do 11 maja. Będą podane w samo południe. No i w tej pierwszej dziesiątce znalazła się artystka Karolina Cicha i spółka. Może te jej czuty w naszej bazie z tatarskimi tworami. Grupa Dresze, grupa Hajda Banda, też w naszej bazie jest. Hańba, też kapela Fedakiu. To inne mamy, a Śleska Zachoroda, tak jest na hołowok, to i że płatni bardzo fajni, to się zapowiada. Orkiestra Podróżniacy w pierwszej dziesiątce, dwie płatni od ansamblu Percival, jest też Sam Kowalski i grupa Touhai. Touhai go znamy, lubimy, mamy ich w bazie i z najnowszej płatni. Która w pierwszej dziesiątce San Historii pisany Rikom, teper na antenie Radia LMFM, dziewczęca z Iskanii.

A teraz specjalnie dla Was, moi drodzy radiosłuchacze, kto nasłuchuje Baczysno Chodenu, to będę pierwszy, który poczuje teoryczne temy na matury z lemkiewskiego języka. To jest absolutna świeżynka, którą tylko to jem otrzymała z Centralnej Egzaminacyjnej Komisji. Także to wczorajszy maturysty pisali, ale do wyboru dwie temy. 6 osób się zgłosiło, a podeszło. No właśnie, tu jeszcze nie do końca jesteśmy w sili to zweryfikować. Na pewno dwie osoby, jedna w Peremyśle, jedna w Głogowie, ale wskazuje się, że jeszcze jedna we Wrocławiu. Maturystka pisała, jak się nam powiedzieć skontaktować z nią, no to będziemy znać bilsze. Już my z jedną się maturystką skontaktowali, z maturystą z Peremyśla jeszcze się nam nie powiało, ale jak się nam to powiedzę, to oczywiście ich przeżycia i ich przeżycia i wrażenia z matury będziemy wam przekazywały. No to te prototy temy. Pierwsza tema to była analiza wierszy. Jak w literaturze przedstawiane są Rusyny Lemke? Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Ja Rusyn i Iwana Rusenki Lemke. To jest pierwsza tema i dwa wersze były podane w arkuszy. Aleksander Duchnowicz, Ja Rusyn, to jest to sławny, najsławniejszy wers, fragment naszej hymny. Ja Rusyn był, jestem i budu. Ja rodził się Rusynom, czesny mi litne zabudu ostanu jego synom. Rusyn był mi otec maty, ruska ja wsia rodyna, Rusyny, sestry i bracia i szeroka drużyna. I jeszcze dalej, i dalej, i dalej paru striczok. I Iwan Rusenko Lemke. My bidny już zdida, pradida, no kto nie znat tych stychiu, to duchom choć budmy bohaty i czesty, nie dajmy stoptate, a wiry nie złomyt nam bida, my temny tak wariatne Lemke. To trzeba gusąciu nam mity, bo sące i dla nas zaśwityt, nie budemy. Wse w koło potemkę. I następne stryczki. A druga tema to tema, która zwłoczy tak. Czy historyczne podii może inspirować twórców? Czy historyczne podii może inspirować twórców? Rozważ problem, odklikujący się do fragmentu dopisu Natalii Małeckiej Nowego Hołos między folklorą a formą i wybranego tekstu z lemkiewskiej literatury. I to mi dopis z LMFM naszą się na maturalnym arkuszy. No i smutne, jak aktualna jest matura z lemkiewskiego języka, bo kto nie przeżywał opery Hołos Daryi Kuziak, chyba wszyscy byli na tych opery. I odraz na maturi tema właśnie do tej podii. No, brała dla wszystkich maturystów, nieważne, którą temu wybrali, wielka poszana dla Was.

A to już był ansambl WW i Daria ze Śląska, ale my ostajemy jeszcze przy temie matury. Młode ludzie, którzy ryszyli zdawać ten egzamin, ten ispyt na zakończenie średniej szkoły, musieli się oczywiście tak samo rychtować jak do innych przedmiotów. I kiedy idę o spisok lektur na szkolny rok 2025-2026, to serd tych obowiązkowych, które musieli poczytać, z którymi musieli się zaznajomić, sód. Jest ciła masa też wersjów różnych twórców, to tak nie będę wymieniała wszystkiego z nachołkami. A kiedy idę o dłuższe twory, to na premier Petra Polańskiego, Czudnej Hrobowej Duch Władimira Chylaka, powisty i opowiadania to Szybanyczny Werch, Maryńczy Matoruska Dola, Polski Patriota, Klaudii Aleksowicz, piesa Zamoroczena, Teofila Kuryło, Dnewny Glemka Stalerhofu, też naszał się na tohorycznym spisku lektur. Wania Hunianke, tekst w Ameryci i wersze, jak już wspominała, czy to Iwana Rusenkę, czy to Bohdana Ihara Antonycza, czy to Iwana Żalema, Oleny Duć, Stefanii Trochanowskiej, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Murianki, to kiedy idę o wersy, ale to na lębo, jeszcze Iwana Rusenkę, to już wspominałam. Teksty Michała Nestera, to wersy, tu wersze Michała Nesteraka, ale teksty jeszcze Aleksyja Torońskiego. Żebym nie potratyła tu dla was tych tekstów. Symeona Pyża, Iwana Choroszczaka, Nestora Żylycza, Nestora Repeły, Maryi Malcowskiej, Iwana Żelema, Iwana Hołowczaka, Meleny i Sobyn, Andrzeja Kopczy, tekst od Tiaty Korinia, dwa teksty Teodora Kuziaka, Pawła Ksenycza, Pawła Korobczaka, Michała Dzindzia. Dalej mamy jeszcze i tekst Michała Sandowicza, Jarosława Hudaka, Moniki Tylawskiej i Bąbel Mirosława Nahacza. I teraz zróbmy sobie rachunek sumienia i podumajmy, które teksty mamy przeczytane, których twórców znamy, a których nie. Wszystko możemy nadrobyć. Może te pryty po pierwsze do naszej bursianej biblioteki. Sztosy się mi zdaje, że chyba wszystkie teksty mamy w naszej kolekcji. A może te też, kiedy lubite parze w formie audio, zazdrite na nasze podcasty i tam na premier. W podcastach Teatr Terka znajdete Iwana Żelema Hrububertu do odsłuchania, a tak samo i tekst Safat w raju. W podcaście, który się zove Sucho Łyską, to znajdete tam już 254 odtynki, w których znajdete i teksty Michała Dzindzia, czytany przez Moniku Tylawską i Teodora Kuziaka i Pawła Korobczaka i wersze wszystkich wymienianych, praktycznie wszystkich wymienianych twórców. To na teoryczny nie matury obowiązywali, a jak zajdete do podcastu Biblioteka Lemkiewskiej Klasyki, to tam jeszcze znajdete nicz, probaczte. Ja bym się rozochnęła, ale postepenno będziemy ładować i tam znajdete proczytaną ciłu klasyku, którąśmy peczatali, znaczy się wszystkie twory Polańskiego i wszystkie twory Chylaka. Tak, że to będą tematy to na wyciągnięcia rękę w każdym momencie. To odsyłam was do naszych podcastów i zapraszam do Bursianej Biblioteki

Idziemy do kina na ten weekend. Zostały nam jeszcze do omówienia, przedstawienia, zakomunikowania takie filmy. Komedia, dramokomedia hiszpańskiej produkcji Niezwykłe chłopczysko. Po nachyli śmierci mamy David Litni i Wolfgang wyjątkowo zdziwny chłopczyk z IQ 152 i z prymetami do spektrum autyzmu musi zamieszkać z widcią. Kotrochony koleskorsze nie wiedział, nie znał Wolfgang, jaki stremy do tego, żeby wszystko było uporządkowane, idealne, nie potrafić znesty chaotycznego życia widcia, którego uważa za prymitywa, chłopczysko. Mrio jednym wteczy do Paryża i tak jak jego mama dostaty się do prestiżnej muzycznej akademii, a dalej ostatni najlepszym pianistą na świecie. Kole otec odkrywa jego plan, musi pić na te najważniejsze rzeczenia swojego życia, realizować swoje mrii o aktorskiej karierii, czy poświatuje się, żeby stać się widzcią, jakiego Wolfgang do sprawdy potrzebuje. Następna propozycja na ten weekend to jest drama, komedia, romans, tylko maje opisanych żanrów, film Laila, brytyjskiej produkcji. Laila to uznana londyńska drag queen. Na scenie emanuje pewnością siebie, ale w serdecznie serca potrzebuje lubowy. W czas jednego z wystąpił na korporacyjnym eventie Pride zwerta uwagę Maxa, młodego robotnika firmy. Rodycia mecze nie ma zachoplenia, ale kiedy Laila odkryty bore się o prawo do bycia sobą, a Max furt chować swoją dostomynność przed sobą i ciłym świtą. I dalej mamy jeszcze kanadyjską romantyczną komedię Lubą w czasach apokalipsy. Mamy 45-letniego Adama, który jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Za mało lat terapeutyczną solarną lampę, odczuwa przelakania związane z ekologią. Za pośrednictwem technicznej infolinii dostał ci poznaje Tinu, żenu, której hołos likuje wszystkie jego strachy. Nieoczekiwana stricza zmienia wszystko. Zemla się triasę, serca eksplodują. I pośredni film.

to jest japońska animacja fantazy. To anime się gada, tak? Na animację, ja probaczcie. Odrodzony jak galareta. Film z Slezy Lazurowego Moria. Zakończyła się ceremonia odkrycia Federacji Derżaw Potworiu. Tempest, Rimuru i jego kamaraty dostają zaproszenia na prywatny ostrów od Elmesi, niebiańskiej imperatorki, wielkiej drżawy elfiu. No, odpoczynek heroju nie trwa długo, na odłoga pojawia się tajemnicza Jura, czudowe by synie lazurowe more bude stanowić fon nowych, niepokojących poli. Skomplikowana tu fabuła.

A teper auto promocja mamy seredu, a to znaczy, że czerwowa premiera programu Hołosy Ruseniów Podkarpacia. Jak zaprasza ta autor tej peredaczy Juri Szypowicz. Jurka Rusnaka nazywają sochranytelom starodawnego ducha już horoda. I to te słowa sąd pełną prawdą. Bez jego hotela, mała stacja i kawiarni pod zamkom, nasz rodny Ungwar byłby o mnoho biedniejszym. To jakoś tak. I choć pysze się Jurko Rusnak, nie tecze w niemu ani kapkę rusnackiej krowy. Sudny madziarskie, austrijskie i ukraińskie geny. Na Podkarpaciu dziecinę się na samperet ludzkość i międzyetniczna tolerantność. Takie rodziny są perłami kraju. Jak twórczy człowiek Jurko Rusnak cymboruje się z mnohymi rusnackimi malariami, bere uczest w ekologicznych projektach po obronieniu przyrody. Korczmu swoją win daje do prezentacji młodym pisatelom. Tu przychodziat wystawę obraził, taneczne wieczory i na to mu wszystko mu Jurko nie zarabladny jak. Jedno, czym nie chodził się gość hołosił Ruseniu Podkarpacia za nematy, to polityka. Za to i nie piszą za deputata. Pojaśniuje, swoboda dorogo kosztuje. Słuchajcie, hołosy Ruseniu Podkarpacia dnes 10 minut pochodyni 6 po południu, powtórzenia w 4 maja o 4.30 rano i w sobotu 9 maja o 11 godzinie przed południem. Oczywiedno, że zapraszamy. I teraz pozaram już na zegar, jak wse się zatnu, że to już najwyższa pora się praszczaty, moi drodzy, za dnes. Dziękuję i czujemy się w poniedziałek. Dnes jeszcze Karpacka Ruś, nowe wydania i w sobotu perehlad tygodnia. Majte się dobry, by się dbała Natalia Małecka-Nowak.

0: Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołeci, lem kiuski hołos w tłoi chorze. Lem FM.
1: Dobry den, drogie słuchacze Łemkiewskiego Radia Lem FM, besiduje do was Jakub Zygmunt i zaczynamy nasz beskidnik, naszą audycję, w której ichamy raz to w dalekie, raz w bar z bliskie zakutyny świta. Byliśmy i w Azji, i w Afryce, desy na piłniczy Europy, jak i też w Ameryce. A dnes poichamy? Już wam zdradzam. W dzisiejszym odcinku Beskidnika pojechamy do Serbii i będziemy eksplorować serbską stolicę Belgrad. Jak wam to zwłóczy interesująco i chcecie znać bilsze, tak ostatnio znamy ciły program. Przed chwilą czuliśmy ensemble T.Est w remiksie łemkiewskiej śpiewanki Lem Jocho, a teraz będziemy czuty dasz to z Bałkan, prosto z Bałkan, Dubioza Kolektiv, ensemble z Bośni i Hercegowiny, w śpiewanci po angielsku, ale budę z bałkańską duszą, No Escape from Balkan. No to zaczynamy.

I jesteśmy już z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy bośniacką grupę Dubioza Collective w piosence No Escape from Balkan i mam nadzieję, że ten kawałek was mocno rozgrzał, taki dynamiczny, energiczny. I właśnie zostajemy na tych Bałkanach, bo dzisiaj zwiedzamy Serbię i przede wszystkim Belgrad. No to startujmy zwłaszcza z tą stolicą, bo Belgrad jest ponad milionową metropolią i stolicą Serbii i dawną stolicą Jugosławii. I jak tam będziemy, to zobaczymy faktycznie tą monumentalność i to widać, że to jest stolica kraju. To jest miasto położone u zbiegu Sawy i Dunaju, podzielone na dwie części, tą zabytkową i tą bogatą w socjalistyczną architekturę. Spacerom po każdej z tych części może nie być końca, no ale jednak po kolei. Wybierzmy się najpierw na Stary Belgrad. Stary Belgrad jest to serce miasta, no i jedna z największych, można powiedzieć, imprezowni w stolicy. Możemy tam oczywiście zwiedzać główną atrakcję, zabytkowe miejsce, takie jak twierdzę Kale Megdan u zbiegu Sawy i Dunaju, która jest tak ogromna, że możemy się tam zgubić pośród starych murów, wież, alejek i widoków na drugi brzeg rzeki. Wieczorem zbiera się tam chyba cała młodzież z miasta, aby sobie posiedzieć na murkach, pogadać, wypić kole, a czasem wiadomo coś mocniejszego. Również wartym zwiedzenia czy przespacerowania się jest deptak Kniza Michaiła i Plac Republiki, które polecam każdemu miłośnikowi ogródków letnich, ulicznych grajków i artystów. No, można powiedzieć, że to jedyne miejsce, gdzie też spotkamy turystów, których do tej pory w Serbii czy w Belgradzie nie jest aż tak dużo. Również bardzo ciekawa w tej po stronie Starego Belgradu jest cerkiew świętej Sawy, niedaleko Ronda Slavija, która należy do największych świątyń prawosławnych na świecie i która jest w budowie już prawie na ukończeniu od ponad 30 lat i wnętrza jej, chociaż są trochę betonowe, to jednak ten wygląd i ta konstrukcja naprawdę wygląda monstrualnie. Ponadto warte obejrzenia na Starym Belgradzie są jeszcze cerkiew Świętego Marka, Parlament Republiki, Stary Pałac i Muzeum Narodowe. To taki króciutki spacerek przez ten Stary Belgrad sobie zrobiliśmy, a teraz pora na Nowy Belgrad, ale to jeszcze chwilka do tego. Posłuchajmy troszeczkę muzyki. Zespół Via Daca z Mołdawii w piosence po rumuńsku Paparuda.

To był zespół Via Dacia w piosence Papa Ruda po rumuńsku, a zespół pochodzi z Mołdawii i wracamy już w inną część Bałkan. Wracamy do Serbii, jesteśmy w Belgradzie i zwiedzamy kolejne dzielnice, ciekawe miejsca w tej serbskiej stolicy. No i idźmy w końcu do tego nowego Belgradu, czy też Nowi Belgrad. No każdy pomyśli pewno, no jaki może mieć urok to wielkie budownictwo z wielkiej płyty. No może Belgrad jest stolicą najlepiej prezentującą tak zwany styl brutalistyczny w architekturze, czyli można powiedzieć po prostu betonowy. Jest to styl, w którym głównym budulcem i takim materiałem jakby ornamentacyjnym w pewnym sensie jest beton. Surowe, gigantyczne bloki i wieżowce, to zobaczymy właśnie w Nowym Belgradzie i w tym wszystkim będziemy czuć jakąś przestrzeń, ponieważ odległości między blokami są ogromne, ulice zaplanowane bardzo funkcjonalnie, wszędzie oczywiście sklepy, markety, dojazd autobusem lub tramwajem. Z ciekawostek to również też tam na Nowym Belgradzie są kładki dla pieszych w kształcie ronda, tak więc z Rzeszów, który teoretycznie właśnie się promuje jako miasto z jedyną kładką w kształcie ronda na świecie, no niestety nie trzyma prymu w tej kategorii, ponieważ Belgrad już był dawno, dawno już pierwszy. Dla chętnych również na Nowym Belgradzie jest prowizoryczny bazar na trawie, gdzie kupimy dosłownie wszystko. Tak więc jest to taka dzielnica, która choć nie jest zabytkowa, nie ma tam żadnych starych budynków, wszystko jest, zostało wybudowane w czasach no, socjalistycznych, to dzisiaj to tak wygląda jednak klimatycznie ciekawie i no, na swój sposób egzotycznie i warto także tam się wybrać na spacerek. Ale no, mamy stary Belgrad, nowy Belgrad, ale jeszcze mamy Zemun, o którym powiem za sekundkę. Posłuchajmy zespołu z Rosji, Otawa Jo, w piosence U koszki 4 nagi. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy piosenki pod tytułem Ukaszki 4 na gi po rosyjsku w wykonaniu grupy Otawajo. No i jesteśmy oczywiście w słowiańskich klimatach, a dokładnie w Serbii i zwiedzamy kolejne dzielnice Belgradu. I pora na już wspomniane przeze mnie Zemun. Jest to dawniejsze miasto, dawniej to było osobne miasto, a obecnie jest to kolejna z wymienionych dzielnica Belgradu, która jest położona po stronie Nowego Belgradu, zaraz nad samym Dunajem. Można troszeczkę odnieść wrażenie, że jest to takie miasto w mieście, ponieważ jadąc tam zobaczymy niewielkie kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku, wąskie ulice, no i przede wszystkim to nabrzeże nad Dunajem. Ten deptak pełen barów, ogródków, knajpek, no i widoki na drugą stronę rzeki, która jest już całkowicie zalesiona i dzika. No i także stamtąd będzie gdzieś w oddali mrugać do nas twierdza Kale Megdan w samym centrum Belgradu. I tam też poczujemy w Zemunie, jak daleko jesteśmy od centrum miasta i tak naprawdę jak ogromna jest ta serbska stolica, czyli Belgrad. Tak więc jeśli zdarzy się wam być w Belgradzie, koniecznie wybierzcie się do Zemunu. No ale czy mamy jeszcze coś więcej w Belgradzie albo w okolicach Belgradu do zwiedzenia? Oczywiście jest miejsce, z którego rozpościera się przepiękna panorama na całą stolicę, ale nie powiem wam nazwy. Poczekajcie chwilę, najpierw posłuchajmy zespołu Hrdza w piosence Stefan, a potem wam wszystko objaśnię.

I to był zespół Herdza w piosence Stefan. No i wracamy z naszej Słowacji tak naprawdę, ponieważ zespół Herdza jest ze Słowacji. Jedziemy troszeczkę dalej na południe do Serbii. Jesteśmy w Belgradzie, a teraz wyruszamy na okolice Belgradu. W sensie będziemy zwiedzać aglomerację, dokładnie jedno konkretne miejsce, miejscowość o nazwie Avala. Jest to miejsce idealne na kilkugodzinny wypad poza wielką metropolię. I zwłaszcza jeśli chcemy się udać do miejsca, gdzie jest ogromna wieża telewizyjna, z której rozpościera się przepiękna panorama na Belgrad. Tak więc w samym Belgradzie wsiadamy w tramwaje 9, 14 lub 15 i jedziemy na pętlę tramwajową Voždovac i tam przesiadamy się w autobusy 700 lub 701, które zawiozą nas na przystanek Avala we wsi Pinosava. Stamtąd tylko kilkadziesiąt minut spacerem na szczyt góry i najlepsze czeka na nas na samym szczycie, czyli wieża telewizyjna, na którą można wyjechać. Koszt wyjazdu, no to było do niedawna 200 dinarów serbskich, no i 400 dinarów. I wtedy też mamy możliwość wykupienia, czy tam skorzystania z kawiarni na szczycie i zamówienia sobie czegoś z listy darmowych napojów, kawę, piwo, no mniej więcej taki wybór, ponieważ generalnie te dwa trunki są najbardziej popularne w samej Serbii. No najlepsze oczywiście z tej wieży telewizyjnej to jest po prostu ten widok na Belgrad i okoliczną serbską wyżynę. Przy dobrej pogodzie zobaczymy niewiarygodny pejzaż. Dla piechurów polecam wędrówkę po okolicznych lasach. Kilkanaście minut od wieży znajduje się monumentalny pomnik nieznanego żołnierza. Tak więc Avala, ta góra tak naprawdę we wsi Pinosava, no jest myślę, że takim must seen, must experience w okolicach Belgradu, zwłaszcza jeśli macie troszeczkę więcej czasu i chcecie zobaczyć coś poza miastem. Ale może też wyjedźmy troszeczkę poza sam ten obręb stolicy Serbii. Pojedziemy do Nowego Sadu, który no dużo więcej ma już wspólnego nawet i z samymi Rusinami, ale już nic więcej nie mówię. Posłuchajmy najpierw Lawona Wolskiego z Białorusi po białorusku w piosence Majo Kahanie i dajmy się rozbujać tej balladzie.

Słuchaliśmy Lawona Wolskiego z Białorusi w piosence, oczywiście po białorusku, pod tytułem Majo Kahanie. No i wracamy do naszej Serbii, bo na antenie Beskidnika dzisiaj sobie zwiedzamy Serbię. No, takiej większości naszego programu, większość naszego programu poświęcamy na Belgrad, ale teraz w końcu wyjeżdżamy dużo dalej poza miasto, jedziemy do Nowego Sadu, czy Novi Sad po serbsku. Dokładnie, i jest to miasto zwane przez samych Serbów serbskimi Atenami. Jest to druga co do wielkości metropolia kraju, no i dynamicznie rozwijające się miasto. Jest on położony nad Dunajem i słynie z ogromnej twierdzy Petrovaradin po drugiej stronie rzeki. Jest to wielokulturowe miasto zamieszkiwane nie tylko przez Serbów, ale również przez Węgrów i Rusinów. Miasto znajduje się na trasie linii kolejowej Budapeszt-Belgrad, więc łatwo można się do niego dostać. Ponadto w pobliżu przebiega główna autostrada Serbii, przecinająca kraj z północy na południe. No i w samym mieście oczywiście też polecam odwiedzić Stari Grad z wieloma zabytkami, no dla przykładu chociażby sam ratusz. No i też na Starym Gradzie, czy tam na Starym Mieście mówiąc dokładnie, no oczywiście możemy odwiedzić kilka muzeów, kawiarenki, restauracje, sklepy, generalnie wszystko, co dla turysty odwiedzającego jest potrzebne. Co jest też ciekawe w samym Nowym Sadzie, to również Most Wolności na Dunaju. Jest on przykładem akurat, czy taką pamiątką po bardzo ciekawym fragmencie historii, ponieważ został on wbudowany w 1981 roku, no i został zbombardowany przez naloty NATO w 1999, co miało na celu zblokowanie żeglugi śródlądowej Serbii. Został on dopiero odbudowany w 2005 roku, no i przypomina o tej wojnie serbsko-kosowskiej, która się działa w latach 90. ubiegłego wieku. Tak więc no, ogólnie przebywając czy to w Belgradzie, czy w Nowym Sadzie i wielu innych miejscach w Serbii, no, będziemy widzieć większe bądź mniejsze pamiątki po tym no, niezbyt radosnym niestety wątku historycznym, który no, odbył się w Serbii. Ale jeszcze nie kończymy naszego programu, słuchajcie, nie chcę, żeby tutaj było tak oczywiście smutno i wojennie na antenie. Dowiemy się, co zjeść w Serbii, albo troszeczkę sobie chociaż zróbmy smaka, ale to za kilka minut. Najpierw posłuchajmy grupy zamieszańców z, no właśnie, z regionu Krośnieńskiego, gdzie dawniej zamieszkali na takiej Rusi Krośnieńskiej, tam na północ od Krosna, zamieszańcy, a utwór, bo ponieważ nie ma tam słów, jest to utwór muzyczny, nosi tytuł Full Moon. Tak więc posłuchajmy czegoś klimatycznego, a potem wracamy do Serbii.

I to słuchaliśmy Zamieszańców w utworze Full Moon i w takim klimatycznym, bębniastym trochę klimacie wracamy do Serbii, ponieważ w dzisiejszym Beskidniku wędrujemy przez Serbię. Dokładnie byliśmy w Belgradzie przez większość programu i jeszcze Nowy Sad, a teraz w ogóle dowiedzmy się może, co zjeść w Serbii. No, niestety nie ucieszy tutaj wegetarian i wegan, ponieważ mięso jest to, no, co jest o najlepszej jakości, to, co jest najbardziej lokalne i tradycyjne w serbskiej kuchni. No, wszyscy wegetarianie i weganie, niestety proszę o wybaczenie, ale no, nigdy nie poczujecie w pełni tego smaku serbskiej kuchni, gdy nie spróbujecie właśnie serbskiego mięsa. Wołowina czy kurczak w Serbii smakują wybornie. No i przede wszystkim pluskawica, jest to taka podstawa w samej Serbii i dzięki nią, dzięki niej no, można ukochać wyjątkowo tą serbską kuchnię. Pluskawica to jest ogromny kotlet wołowy, wysmażony, lekko gumiasty, dobrze przyprawiony i bardzo aromatyczny. No, delicja dla każdego, kto jada mięso. W połączeniu z chlebem czy bułką popijane serbskim piwem, na przykład marki Jelen, Law czy Zajeciarsko, no to daje zestaw marzeń. No i jeszcze, oczywiście nie można zapomnieć o rakii, która też jest lokalnym, serbskim, czy takim bardziej bałkańskim trunkiem. Tak więc, jeśli chcecie poczuć takiego smaka z Serbii, no to pluskawica z smakiem może serbskiego piwa, troszeczkę podpita rakiją. Oczywiście to jest propozycja dla dorosłych, no i wszystko w połączeniu z chlebkiem czy bułką dla zagrychy. Tak więc mam nadzieję, że będziecie mieć smakowity pobyt w Serbii. My jeszcze nie kończymy Beskidnika, posłuchajmy troszeczkę muzyki. Przed nami zespół Parcels z Australii w piosence Tied Up Right Now, tak więc troszeczkę gorących, takich południowych, no australijskich klimatów w Beskidniku.

0: FM.
1: I to był zespół Parcels z Australii w piosence Tied Up Right Now. No, my musimy już niestety kończyć nasz Beskidnik powoli. Przypomnijmy sobie bardzo pokrótce, o czym dzisiaj była mowa, ale mam nadzieję, że to nie będzie problem dla każdego słuchacza, który jest z nami już od początku Beskidnika, ponieważ dzisiaj byliśmy w Serbii oczywiście i przede wszystkim zwiedzaliśmy stolicę Serbii, Belgrad. Byliśmy zarówno w Starym Belgradzie i dowiedzieliśmy się co nieco o tamtejszych zabytkach i miejscach wartych zobaczenia, jak i w Nowym Belgradzie, tym brutalistycznym, betonowym. Dowiedzieliśmy się o istnieniu takiego dawnego miasta, obecnie dzielnicy Belgradu o nazwie Zemun, a także byliśmy na górze Avala pod Belgradem, na której jest wieża telewizyjna, z której rozpościera się przepiękny pejzaż na stolicę Serbii, no i okoliczną serbską wyżynę. Także pojechaliśmy na sekundkę do Nowego Sadu dowiedzieć się paru informacji o tym mieście, no i oczywiście przed przerwą muzyczną dowiedzieliśmy się o paru takich podstawowych, sztampowych składnikach serbskiej kuchni. Mam nadzieję, że Wam ten program troszeczkę zasmakował i zainspirował do może zaplanowania jakiegoś pobytu wakacyjnego czy urlopowego w tamtym kraju. Mam nadzieję, że ktoś się skusi. Ja dziękuję Wam za obecność i za słuchanie dzisiejszego programu. Słuchajcie kolejnych Beskidników. Ja się z Wami żegnam piosenką taką po szkocku, można powiedzieć, chociażże bez słów, ale w szkockim stylu, szkocki folk dokładnie, w wykonaniu grupy Talisk, a utwór nosi nazwę Farewell, co znaczy pożegnanie. Tak więc Farewell i moje pożegnanie również dla Was. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.

0: Galem FM.
1: Jest середа, 6 мая 2026 року, а на новини Ради Галем FM просить Олена Стефановська. Od poniedziałka w Polsce prochodzi maturalno ispyta, znaczy egzaminu na zakończenie woży osnownej szkoły. Za abiturientami średnich szkół dwa obowiązkowe egzaminy na osnowną równy znania z polskiego języka i z matematyko. Gdy zdawany jest obowiązkowy egzamin z wybranego czużego języka. Dodatkowo wczoraj prochodził egzamin z lemkiłskiego języka. Co ciekawe, deklaracji zdawania było aż 6. Na moment redagowania nowin potwierdziliśmy, że realnie do egzaminu podeszło dwoje maturystów. Jedna osoba w ukraińskim liceum w Przemyślu, druga w liceum w Głogowie. Jedną z tych dwóch odważnych osób jest Zuzanna Prokopczak z Głogowa. Serdecznie gratulujemy. O drobnościach egzaminu poinformujemy zaraz. W Ryaszowi będzie odkryta wystawa malarstwa Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoleń. Ekspozycja prezentuje roboty dwóch artystok – Marta Krynicka-Orzech i Barbary Hubert, których twórczość odklikuje się do pamięci i kulturnej spadkowiny pogranicza południowo-wschodniej Polski. Marta Krynicka-Orzech, absolwentka Wydziału Sztuko Ryaszowskiego Uniwersytetu, sięga w swoich obrazach do lemkiłskich koreni, traktujuczy ich jak punkt wychodu do refleksji nad kulturną pamięcią. Barbara Hubert, absolwentka Akademii Krasnych Sztuk, podnima temu nieistniejących sił zalanych wodami Solińskiego Ozera, próbuje wrnuty ich szerszej świadomości. Na wystawie zaprezentowano będą nowe cykli robót obok artystok, poświęcono pamięci miścia i współczesnej interpretacji. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 maja o 18 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Ryaszowie. Torwat kolekta z redkiem, żeby wydać tłumaczenia na lemkiłski język, Книжка «Мало тролі» і «Велика повін» авторства Тува Янсон першої серії «О славетних мумінках». Ціло ініціатива є розвивати і промувати лемківський язик, особливо серед наймолодших читачів. Переклад зробить Петро Криницький, знаний з тлумачень світової літератури на лемківський язик. Перев'ю меченчома «Малого принца» Вінні-Пу «Ці звір'ячу фарму». Zobrano grosze, pójdą na zakup licencji, korektu i redakcję tekstu, skład i druk 500 przymierników w twardej okładynci. Organizatorzy rachują, że publikacja stanie się początkiem dla serii książek dla dzieci, a pieczatanie każdej następnej będzie finansowała poprzednia. Kolekta na sajcie zrzutka.pl potrwać jeszcze przez najbliższe tygodnie, a pieczatanie książki planowane jest najpóźniejsze na osień tego roku. Wkazała się nowa uniwersytecka książka poświęcona współczesnej lemkiłskiej literatury. Autorem chrestomatii jest literaturoznawca i wykładowca Uniwersytetu w Ryaszowie docent Walerii Padiak. Книжка під наголовком «Лемківський триптих на вогнанню. Сучасна поезія русинів з Польщі» була зрихтувана з думком о студентах русинського відділення на університетах в Європейській Унії. Публікація виникла в нащідстві академічних викладів, введених в Інституті русинського язика і культури в Прияшові, і презентує доробок трьох поетів – Нестора Репело, Петра Мур'янко і Владислава Грабана. Każdy z twórców jest przedstawiony w okremnym interpretacyjnym kontekście, razem z biografią i wyborem poetyckich tekstów. Autor publikacji podkreśla, że nagłówkowe na wognaniu odnosi się do doświadczenia wyselenia Lemkiów z 1947 roku i stanowi klucz do interpretacji współczesnej lemkiłskiej literatury jak refleksji nad wtratą wieczyzny i dostojności. Книжка була печатана в видавництві Валерія Падяка при підпертю лемківських організацій з Америки і Карпатського міжнародного інституту в Гіганум США.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Olena Dutschpfeifer. Cresce la pietra nel ventre spigoso della terra. Cresce nel palmo il dolore impietrito di ogni giorno. Una tavola, e su di essa un'orma scolpita con soffice pane, con la sua parvenza, inesistenza.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżten.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
2: Karpacka Ruś, numer 46, piętnycia, 11 żołtnia, oktobra 1946 roku. Hryhory Kochan z Florynky, powit Grybiu, pysze do stryka Teodora Kochana w Winnipegu, Kanada. Pyszesz to trochę lechsze stało, dychate i weselisze, ale przez ostatni 3 lita wojny było duże ciężko. Dale pysze tak. Brat Jarosław, 33 lit, mnuszu joseny zahynu, muczyny czaju smerciu, za nas psich, za rodynu i za ciłe seło. Brzeho nema. A to przez swoje upertist i nie posłuch, bo jomu zdawało się, że on najmudrejszy i inny posłuchał. Zahynął, tak skazaty drugi raz, bo pierwszy raz był ciężko ranny w nohu od kuli w udi i mał złamaną. Kosty piszle na kawałki i to zaraz nie rzekł luba. I z tego się jakosy wyliczył. Postrzelany był na naszu weleju w 1942 roku. Potem bidował i liczył się ciłe lito i wyliczył się. Był chłop zdrowy, a tak marno piszą. Nie znaju, może kto z rodyny wrze wam to opisał. Żył liszczy, słowa Bohu, tety Paraska, Eudokia, tety Paraska Diłka Marysia, oddała się tych miastnic i tu koło mene żyje. Doma jeszcze Orysia ostała się. W Pecio ich syn pomer. Był żenaty, ostało się dwóch chłopciu. A nasz brat Łanio siedzi zaaresztowany przez to tu podiju Jarosława, ale ma je skoro wyjdę na swobodu. Bohato naszych lemkiów wyjechało do Rosji i z Florynki ponad 50 famili, a dykotry se łaciły. Może tam lipsze wam o tym widomo? Tam jest lipsze, bo u nas bidota, chory, neurodżaj. Ale jak im żyje się, to nie znamy, bo nie pyszut. Ja sklepu nie prowadzę, nie dało się, lem pracuję na zemli. Zle mi nie jest, ale przeżywałeś ryżno, że i borocham moim toho nie życzył. Boch wielki dopomich to peremoczy, ależ to te prestany niewidomo. Antonia Haponiuk, Salej, w Lorraine, Ohio, dostała pismo z rodnego seła Kwiatony, Gorlickiego powita, pisane 8 września, septembra 1946 roku. Pyszut, że to dostale pakunok, kalendar i gazety, jakie ona im posłała. W pakunku były 4 pary czerewik i groszy, jakie jej posłali, przyszle w porządku. Dalsze w tym piśmie przedstawiają listy o bandytach. W Pankni bandyty powisyły 25-rocznego parybka, bo skazał polskiej policji, gdzie to ta banda skrywała się. Polska policja grozi surową karą każdemu, kto znaje dasz to bandytach, a nie donese własnym. Tak to parobok w Pankni znał o bandytach i dał znaty policji. Zaraz przyszły bandyty do seła i toho parybka powisyły. I z toho wydno, że bandyty mają swoich agentów i w riadach polskiej policji, które zaraz peredają bandytom, koledach to donese na nich policji. Dalsze w tym piśmie donosia, że do uścia przyszedł prawosławny świeszczennik i ludzie w ciłej okolicy duże tiszat siatem, bo pierwszy był u nich polski świeszczennik. Petro Drabiak w Lorraine, Ohio, peresłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo, jakie on dostał od swojego szkolnego towarzysza Tymka Susitko i seła Poworoznyka, powit Nowy Sącz. Tot szkolny towarzysz prosit odnajty jego tetu Juhasku, pomorzu Galek, i Sofiju, pomorzu Żelazna, i peredaty im pismo. Pered wojną one żyły w Brooklynie. W piśmie do tety on pisze. Powidomlu was, drogie tety, że mama moi wyjechali na schód, a ja ostał się doma. Bo znate, że po tej strasznej wojni, jaką my przeżyli, to naród się straszno zniszczył i z tej rozpaczy tak każdy się tu lat poświti, bo i tak nikt nic nie maje, i tak nic nie czyje. Ja żenaty i mają już 4 ditej. No lem bidu pchają z dnia na den, aby bliżek smarty. Może wy i czule o naszej bidi, no jednak to, co toho nie przeżywał sam osobisto, nie może sobie wyobrazyty, jak to wyglądać, bo nie wszystko jej gazety opisują, albo radio hołosyt. Z niecierpliwością budu ożydaty jako i nie bud widomosty od was, drogie tety, co żyjete i jakie wasze powodzenia. Ja nie znaju, że to jest z wami, czomny czy nie piszete. Teper takie pyszut, że to nikoli nie pisali i wszystkie się odzywają, a o was ani słychu, ani dychu. pozdrawiają was wszystkich razem i żyłają wszystkiego najlepszego. Wasz Tymko Susitko, syn Teodora Susitko z Kocuriu. Stefan Kopyj w Bristol pouczył pismo od brata Biżęcia w Germanii. W tym piśmie była kartka od jego towarzysza Mikołaja Kastranec z Odrechowy, Saneckiego Powita, który prosił swoich krajanów pomocy odszukać jego ciotecznego brata Iwana Hrubiaka. W 1938 roku tot Iwan Hrubiak nachodził się w Buffalo. Jeśli by kto znał jego adres, albo on sam najpisze na adres Mikołaj Kastranec, postkom UNRA, tym jeden bisem sim. Niemci.

0: Ale konia minął na korołu.
1: To jeszcze lipsze. Budeme maty mołoko, sur i masło.
0: Lemże korołu minął na pacia.
1: To budeme maty swoje sało, wtiszyła się baba.
0: Ne budete, bo paciatko minął na uciu.
1: A to źli? Budeme maty małe jachniatka i wołnu, i bryndziu, a dakoli kożuch.
0: Jako i tam kożuch,
1: zaśmiał się gazda.
0: Twój chłop uciu wyminył na wóz.
1: O, jak ja lublu derty pirja na weczirkach, wtiszyła się baba. A na jar budu jajcia i maleńka usiadka.
0: Ale hus twój gazda oddał za kohuta.
1: To bodaj nie zasplu z rana, bo poriadny kohut wsenia obudyć swoim śpiwom.
0: I kohuta użneje, twój mąż zaminył ho na porożni miszok.
1: I to dobry. Jak da kotry z nas zarobyć groszy, wszystko budeme składaty do toho miszka.
0: Zaśmiał się gazda. Ne budete, bo miszok lyszył rybakam, żeby ho czerez riku perewezli.
1: To już pryszał? Złała Bohu, że wernu do chyszciłej i zdrowej.
2: Ne było rady. Dali gazdowe didowy 4 sywo sejko i malowany wiz.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowieci. Lem FM to twoje radio.

0: LMFM.
1: Jest середа, 6 maja 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Od poniedziałka w Polsce prochodzą maturalne ispyty. Znaczot egzaminu na zakończenie woży osnownej szkoły. Za abiturientami średnich szkół dwa obowiązkowe egzaminy na osnowną równy znania z polskiego języka i z matematyki. Gdy zdawany jest obowiązkowy egzamin z wybranego cudzego języka. Dodatkowo wczoraj prochodził egzamin z lemkiłskiego języka. Co ciekawe, deklaracji i zdawania było aż 6. Na moment redagowania nowin potwierdziliśmy, że realnie do egzaminu podeszło dwoje maturystów. Jedna osoba w ukraińskim liceju w Paremyszli, druga w liceju w Głogowi. Jedną z tych dwóch odważnych osób jest Zuzanna Prokopczak z Głogowa. Serdecznie gratulujemy. O drobnościach egzaminu poinformujemy zaran. W Ryaszowie będzie odkryta wystawa malarstwa Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoleń. Ekspozycja prezentuje roboty dwóch artystok – Marta Krynicka-Orzech i Barbary Hubert, których twórczość odklikuje się do pamięci i kulturnej spadkowiny pogranicza południowo-wschodniej Polski. Marta Krynicka-Orzech, absolwentka Wydziału Sztuko Ryaszowskiego Uniwersytetu, sięga w swoich obrazach do lemkiłskich koreni, traktujuczo ich jak punkt wychodu do refleksji nad kulturną pamięcią. Barbara Hubert, absolwentka Akademii Krasnych Sztuk, podnima temu neistnujuczych sił zalanych wodami Solejskiego Ozera, próbuje wrnuty ich szerszej świadomości. Na wystawie zaprezentowano budu nowy cykl robit obok artystok, poświęcono pamięci miścia i współczesnej interpretacji. Warnisaż wystawy odbyła się 8 maja o 18 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Ryaszowie. Torwat kolekta zredkił, żeby wydati tłumaczenia na lemkiłski jazyk Knyżko Mały Troli i Wielka Powin autorstwa Tuwa Jansson, pierwszej serii o sławetnych muminkach. Cielu inicjatywa je rozwijaty i promuwaty lemkiłski jazyk, osobliwo seret najmłodszych czytaczów. Perekład zrobił Petro Krynicki, znany z tłumaczeń światową literaturą na lemkiłski jazyk. Parewiu meczeńczoma małego prince wini pół ciźwiriaczu farmu. Zobrano grosze pidut na zakup licencji, korektu i redakcję tekstu, skład i druk 500 premierników w twardej okładynci. Organizatory rachują, że publikacja stanie się początkiem dla serii książek dla dzieci, a wyczytanie każdej następnej będzie finansowała poprzednia. Kolekta na sajcie zrzutka.pl potrwać jeszcze przez najbliższe tygodnie, a wyczytanie książki planowane jest najpóźniejsze na osień tego roku. Wkazała się nowa uniwersytecka książka poświęcona współczesnej lemkiłskiej literatury. Autorem chrestomatii jest literaturoznawca i wykładowca Uniwersytetu w Ryaszowie docent Walerii Padiak. Книжка під наголовком «Лемківський триптих на вогнанню. Сучасна поезія русинів з Польщі» була зрихтувана з думком о студентах русинівського діння на університетах в Європейській Унії. Публікація виникла в нашідстві академічних викладів, введених в Інституті русинського язика і культури в Прийшові і презентує доробок трьох поетів – Нестора Репело, Петра Мур'янко і Владислава Грабана. Każdy z twórców jest przedstawiony w okremnym interpretacyjnym kontekście, razem z biografią i wyborem poetyckich tekstów. Autor publikacji podkreśla, że nagłówkowe na wognaniu odnosi się do doświadczenia wyselenia Lemkiów z 1947 roku i stanowi klucz do interpretacji współczesnej lemkiłskiej literatury jak refleksji nad utratą ojczyzny i dostojności. Книжка була печатана в видавництві Валерія Падяка при підпертю лемківських організацій з Америки і Карпатського міжнародного інституту в Гіганум США.
0: То були новини радіа LMFM.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

jestem, jako karajmą żyć pragnę. Karaja dim karajba jest, da karajba el ma krajme wierinnych mamens. Karajlikba ujał mamen, es dinimni tasla mamen. Har adamne men silamen, dinin anen bahenamen, es dinimni horle majmen. Dajat my da, cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie. Bardum ja za przygodę innych pójść świata kandy. Mądrość usła zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałym. Nowych dróg pełnych światła szukam. Gotle nasze prastorą wiary. Zrozumiem młodym połączone. Niech rozwieje się roku paramen. Niech nastanie dzień uspa upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisencimdi.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Jest середа, 6 мая 2026 року, а на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Od poniedziałka w Polsce prochodzi maturalno ispyta, znaczy egzaminu na zakończenie woży osnownej szkoły. Za abiturientami średnich szkół dwa obowiązkowe egzaminy na osnowną równy znania z polskiego języka i z matematyki. Gnezdawany jest obowiązkowy egzamin z wybranego czużego języka. Dodatkowo wczoraj prochodził egzamin z lemkiłskiego języka. Co ciekawe, deklaracji zdawania było aż 6. Na moment redagowania nowin potwierdziliśmy, że realnie do egzaminu podeszło dwoje maturystów. Jedna osoba w ukraińskim liceum w Przemyślu, druga w liceum w Głogowie. Jedną z tych dwóch odważnych osób jest Zuzanna Prokopczak z Głogowa. Serdecznie gratulujemy. O drobnościach egzaminu poinformujemy zaraz. W Ryaszowi będzie odkryta wystawa malarstwa Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoleń. Ekspozycja prezentuje roboty dwóch artystok – Marta Krynicka-Orzech i Barbary Hubert, których twórczość odklikuje się do pamięci i kulturnej spadkowiny pogranicza południowo-wschodniej Polski. Marta Krynicka-Orzech, absolwentka Wydziału Sztuko Ryaszowskiego Uniwersytetu, sięga w swoich obrazach do lemkiłskich koreni, traktujuczy ich jak punkt wychodu do refleksji nad kulturną pamięcią. Barbara Hubert, absolwentka Akademii Krasnych Sztuk, podnima temu nieistniejących sił zalanych wodami Solińskiego Ozera, próbuje wrnuty ich szerszej świadomości. Na wystawie zaprezentowano będą nowe cykli robót obu artystok, poświęcono pamięci miścia i współczesnej interpretacji. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 maja o 18 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Ryaszowie. Torwat kolekta zredkił, że były daty tłumaczenia na lemkiłski język Knyżko Mały Troli i Wielka Powin autorstwa Tuwa Jansson, pierwszej serii o sławetnych muminkach. Cielu inicjatywa je rozwijaty i promuwaty lemkiłski język, osobliwo wśród najmłodszych czytaczów. Przekład zrobił Piotr Krynicki, znany z tłumaczeń światową literaturę na lemkiłski język. Przewiódł Meczeńczoma Małego Prince Winnie-Pu czy Zwierzęciu Farmu. Zobrano grosze, pójdą na zakup licencji, korektu i redakcję tekstu, skład i druk 500 premierników w twardej okładynci. Organizatory rachują, że publikacja stanie się początkiem dla serii książek dla dzieci, a pieczatanie każdej następnej będzie finansowała poprzednia. Kolekta na sajcie zrzutka.pl potrwać jeszcze przez najbliższe tygodnie, a pieczatanie książki planowane jest najpóźniejsze na osień tego roku. Wkazała się nowa uniwersytecka książka poświęcona współczesnej lemkiłskiej literatury. Autorem chrestomatii jest literaturoznawca i wykładowca Uniwersytetu w Ryaszowie docent Walerii Padiak. Книжка під наголовком «Лемківський триптих на вигнанню. Сучасна поезія русинів з Польщі» була зрихтувана з думком о студентах русинівського діння на університетах в Європейській Унії. Публікація виникла в нашітстві академічних викладів, введених в Інституті русинського язика і культури в Прияшові, і презентує доробок трьох поетів – Нестора Репело, Петра Мур'янко і Владислава Грабана. Każdy z twórców jest przedstawiony w okremnym interpretacyjnym kontekście, razem z biografią i wyborem poetyckich tekstów. Autor publikacji podkreśla, że nagłówkowe na wognaniu odnosi się do doświadczenia wyselenia Lemkiów z 1947 roku i stanowi klucz do interpretacji współczesnej lemkiłskiej literatury jak refleksji nad wtratą wieczyzny i dostojności. Книжка була печатана в видавництві Валерія Падяка при підпертю лемківських організацій з Америки і Карпатського міжнародного інституту в Гіганум США.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jest середа, 6 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Od poniedziałka w Polsce prochodzą maturalne ispyta, znaczot egzaminu na zakończenie woży osnownej szkoły. Za abiturientami średnich szkół dwa obowiązkowe egzaminy na osnowną równy znania z polskiego języka i z matematyko. Gnezdawany jest obowiązkowy egzamin z wybranego czużego języka. Dodatkowo wczoraj prochodził egzamin z lemkiełskiego języka. Co ciekawe, deklaracji zdawania było aż 6. Na moment redagowania nowin potwierdziliśmy, że realnie do egzaminu podeszło 2 maturystów. Jedna osoba w ukraińskim liceju w Paremyszli, druga w liceju w Głogowi. Jedną z tych 2 odważnych osób jest Zuzanna Prokopczak z Głogowa. Serdecznie gratulujemy. O drobnościach egzaminu poinformujemy zaran. W Ryaszowie będzie odkryta wystawa malarstwa Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoleń. Ekspozycja prezentuje roboty 2 artystok – Marta Krynicka-Orzech i Barbary Hubert, których twórczość odklikuje się do pamięci i kulturnej spadkowiny pogranicza południowo-wschodniej Polski. Marta Krynicka-Orzech, absolwentka Wydziału Sztuko Ryaszowskiego Uniwersytetu, sięgać w swoich obrazach do lemkiełskich koreni, traktujuczo ich jak punkt wychodu do refleksji nad kulturną pamięcią. Barbara Hubert, absolwentka Akademii Krasnych Sztuk, podnima temu nieistniejących sił zalanych wodami Solejskiego Ozera, próbuje wrnuty ich szerszej świadomości. Na wystawie zaprezentowano będą nowe cykli robót obok artystok, poświęcono pamięci miścia i współczesnej interpretacji. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 maja o 18 godzinie w Wojewódzkim Domu Kultury w Ryaszowie. Torwat kolekta zredkił, żeby wydać tłumaczenia na lemkiełski język, Книжка «Мало тролі» і «Велика повінь» авторства Тува Янсон, першої серії о славетних мумінках. Цілу ініціативу є розвивати і промувати лемківський язик, особливо серед наймолодших читачів. Переклад зробить Петро Криницький, знаний з тлумачень світову літературу на лемківський язик. Перев'ю меченчома «Малого принца» Вініпу «Це звір'ячу фарму». Зобрано грошо підуть на закуп ліцензії, коректу і редакцію тексту, склад і друк 500 примірників в твердій окладинці. Організатори рахують, що публікація стане ще початком для серії книжок для дітей, а печатання кожної наступної буде фінансувала попередня. Колекта на сайті zrzutka.pl потурувать іще через найближчі тижні, a peczatania knyżko planowane jest najpóźniejsze na osień tego roku. Wkazała się nowa uniwersytecka knyżka poświęcona współczesnej lemkiełskiej literatury. Autorem chrestomatii jest literaturoznawca i wykładowca Uniwersytetu w Ryaszowie docent Walerii Padiak. Книжка під наголовком «Лемківський триптих на вогнанню. Сучасна поезія русинів з Польщі» була зрихтована з думком о студентах русинського діння на університетах в Європейській Унії. Публікація виникла в нашідстві академічних викладів, введених в Інституті русинського язика і культури в Ріжові, і презентує доробок 3 поетів – Нестора Репело, Петра Мур'янко і Владислава Грабана. Każdy z twórców jest przedstawiony w okremnym interpretacyjnym kontekście, razem z biografią i wyborem poetyckich tekstów. Autor publikacji podkreśla, że nagłówkowe na wognaniu odnosi się do doświadczenia wyselenia Lemkiów z 1947 roku i stanowi klucz do interpretacji współczesnej lemkiewskiej literatury jak refleksji nad wtratą wieczyzny i dostojności. Книжка була печатана в видавництві Валерія Падяка при підпертю лемківських організацій з Америки і Карпатського міжнародного інституту в Гіганум США.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Treświty. No właśnie, od to tych sliw, od to tych reczyń, już tak tradycyjnie zaczynam naszą audycję w każdą sredę i w każdą piatneciu. Jest to, no możemy powiedzieć, już taka tradycja i no mam, budują prodążate, oczywiście, w prez buduczy jeszcze misiac. Ale no właśnie, też mam nadzieję, że wam się podoba, że sudda jak tak elementy w naszym programie, w trzech świtach, które się nie zmieniają i no wkazują, da jak możemy powisty stabilnist w to tym prostyli. No ale to tak słowom wstupu. No zaczynamy nasz program, który będzie trwaty mniejsze, bliższe do 21.30 dneska. Mamy seredu 6 den maja 2026 roku i mamy chneska 1186 odtynok trioch świtił. Chneska zaczęliśmy program od muzykę. Po wstępnym dżingliste wysłuchali ansamblu N. Lem, to była śpiewanka Pidna Hołowką Aty Myla, a teper puszczu wam ansambl Otawajo i śpiewanku Pidna Hołowką Lesginka, a pak poczujemy ansambl Sybirii, to będzie Otyken. One produkują muzykę w czułymskim języku. Posłuchamy śpiewanku Pidna Hołowką Day by Day.

I wertam do was, drochy słuchaczy, terwat program tre świte. Wernujem po muzycznej pererwi. Słuchaliśmy dwa muzyczne utwory. Przed chwilką to był ensemble Otyken z Sybirii, który produkuje modern folkową muzyku. Słuchaliśmy utworu pod nachałowką Day by Day. Raniejsze pustuję wam Otawajo. Tak nazywa się to ensemble, a śpiwanka mała nachałowok Lesginka. No i przyzryjmy się do jakim statystykam związanym z 6 dniem maja. Oczywiście już sereda chneska, połowa roboczego tygodnia sme już tiż w Polsce po dołchym weekendie, po takim czasie, kiedy to ludy zaczynają sezon na litny ekskursji. No ale już sme wernuli, tiż teper to mamy sezon w szkołach na matury, zatim no mam nadzieję, że młody słuchacze, które zdają maturów to tym roci, no, że słuchate, ale i też jednoczasowo rychtuje to się prawdopodobno do egzaminu. No, ale tak, chneszni den to jest 126 dniem toho roka, do kińcia 2026 roka mamy jeszcze 239 dny. Prochodyt 19 tyżden toho roka. Schid sądzia chneska w Warszawie był już dość skoro 4.56 za hit sącia, no był zaraz na początku naszej audycji o 20.10 dokładnie. Den trwał chneska 15 chodyn 14 minut, był koro 3 odnajdą szoho 1 chodynu i 33 minuty i dołsz jednaj koro 3 o 8 chodyn i 32 minuty. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka jeszcze budy znamy przez 45 dny. No i prodążajmy muzyczną podorosz. Maliśmy już daszto z Sybirii, maliśmy już muzykę po łemkiwsku, to jeszcze posłuchamy muzykę ze Słowacji. To bude Pacora Trio teper. Posłuchamy utworu pod nachałowką Idem, Idem. A pak puszczu wam muzyku z filmu Papusza. Kompozytorem tej muzyki jest oczywiście Jan Kanty Pawluśkiewicz. Puszczu wam dokładnie śpiwanku pod nachałowką Kamsow na kunes Romano Dadoro. Dość taki dołhi nachołowok, ale sama w sobie muzyka jest bardzo ciekawa. Zatem posłuchajmy to tych dwóch śpiwanek. A pak wertam do was.

To była muzyka z filmu Papusza. Przypomnę, że ten film to pojawił się w kinach już w 2014 roku, to 13 roku temu, ale muzyka z tego filmu, kompozytorem której był Jan Kanty Pawluśkiewicz, jest bardzo krasna, bardzo etniczna i wskazująca romsko-cygańską kulturę, też wedująca jest to ta muzyka taką wedująca osobliwą atmosferę, możemy powiedzieć. No i słuchaliśmy śpiewankę pod nachołówką Khamsovna Kuna Romano Dadoro. Raniejsze to pustyłem wam ensemble Pacora Trio z jazzową interpretacją narodnych śpiewanok ze Słowacji. Słuchaliśmy śpiewankę pod nachołówką Idem, Idem. Dneska 6 den maja, już kus sme statystyk związanych z chneśnym dniom się doznali, ale warto dneska też powiedzieć, kto ciekawy wrodył się 6 maja. W 1856 roku w Oświdi wrodził się Zygmunt Freud. Zygmunt Freud był austriackim lekarzem i psychiatrą żydowskiego pochodzenia. No a win prosławił się przede wszystkim jak zaklekatel, zakładatel psychoanalizy. Właśnie jak elementy tej psychologicznej, psychiatrycznej metody liczenia kojarzymy z Zygmuntem Freudem. Zatem psychoanaliza no, to jest taka metoda, która dopiero ma w Oświcie około 100 roku. 120-130 możemy tak dorachować. No i tylko po klasztorze może posłuchamy jeszcze muzykę, a po

muzyczni pererwi, to wam powiem, jakich dneska mamy świata. O właśnie. Ale po Clash to peredwamy muzyka z południowej Ameryki. To będzie południowoamerykańska kumbia. Taki muzyczny styl. Posłuchamy Pasquala i Lebaka i Fauna z ensemblem Los Cumbia Stars. To będzie śpiwanka pidna hołowką La Canoa Seva. No a pak już zmienimy klimat, muzyczny klimat z takoho no właśnie, latynoskoho na już karpacki. Posłuchamy ensemblu Puls i utworu pidna hołowką Zomryć na krasu.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej pererwi słuchalesme przed chwilką ansamblu Puls. To była śpiwanka pidna hołowką Zomrieć na krasu. A rańsze to pustyłję wam po ispańsk muzyku z południowej Ameryki. Kooperację, taką śpiwanku, która jest efektem kooperacji dwóch ansambli z Chile i z Kolumbii. To była Pascuala y la Vaca y Fauna z Chile właśnie i Los Cumbia Stars Ensemble z Kolumbii. Śpiwanka, jaką sme czuły, to mała na hołowok La Canoa Seva. No ale jakiem powił wam przed przerwą, to choczu jeszcze powisty, jakich dneska mamy świata, a dwa jem naszą taky, pro kotry warta te paroxliu powisty. Z takich poważnych świat, to dneska mamy Europejski Den Bezpeky Dorożnoho Ruchu. Ci luchneśnioho świata jest wkazania szoferam, jak wielkie znaczenia maje bezpieczna izda autom, schidni z perepysamy i zdrowym tiż takim umom. Lem w tot sposób możemy pomęszyć czysło wypadki na europejskich dorochach. No a kole nie znate czasom, no nie dowiriate, że je niebezpieczni na dorochach, to może wam powiem, że jest taki kanał na YouTube, który bardzo ciekawo i bardzo tak prosto wskazuje plany, premiery jazdy autom po dorochach w Polsce. Nazywa się to kanał Stop Ham. Tak po polsku piszemy. I tam są regularnie publikowane różne dorożne akcje, które no właśnie wskazują, że pro bezpieku na dorochach trzeba ciły czas besidowaty, bo ciły czas są szofery, kotry no perepysy i dorożne perepysy traktują niepoważnie. Zatem pamiętajmy, 6 maja Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego Ruchu. A z takich mniejsze poważnych świat, to dneska mamy jeszcze Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No bo wielu ludzi jest na różnych dietach. Mają tutaj jak chili sobie zaklekane, że chcą wyglądać tak, albo czuć się tak, albo wyzdrowić się z jakiej choroby. No i chosnują diety. Ale chneska jest takie śmieszne świato, że możemy sobie pozwolić na jeden den takoho no, szaleństwa bez diety, właśnie taki cheat day po angielsku byśmy powili. Zatem no, mamy parę chodyn i o wieczer już zatem może niech to nie będzie smotryty z domownikiem i po prostu wosmę sobie dasz to takoho nie do kincia zdrowocho, chipsy, kolu, lody, cheeseburgera, co chcemy i po prostu no popraznowaty. To Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Oczywiście w dajakich chraniciach, ale takie małe oszukania systemu możemy dneska sobie na takie sztosy pozwolić. No i to tak dwa świata dneska mamy, a teper posłuchamy muzykę z Estonii. To był de ensemble Sadu, dość nowy ensemble na estońskiej muzycznej scenie. To jest taka muzyka, która miesza pop, rock i folk, zatem bardzo interesująca taka mieszanka. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Nalk, a pak poczujemy albański modernej elektrofolk, to bude szkodra elektronikę i śpiwanka pidna hołowką Askund.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Słuchaliste ansamblu z Albanii. To była śpiwanka Pidna Hołowką Askund, a tot ansambl, który stworzył to tu śpiwanku, nazywa się Szkodra Elektronika. Rańsze słuchaliśmy estońskiej muzyki, to był ansambl Sadu i śpiwanka Pidna Hołowką Nalg. No i leszamy już Albanią, leszamy Estonią, w Zachali leszamy Europę i beru was na małą podróż na seredynu Spokojnego Oceana. Tam nachodzi się taka derżawa, która, jak posmotrymy na taką ciłą obszar razem z morą, to je bardzo wielką derżawą, ale kiedy posmotrymy na powierzchnię lem zemle, to niewielką, aby się da pro Kiribati. Kiribati jest to dawniejsza brytańska kolonia. Niezależnie od Londona zyskała 12 lipca 1989 roku. Maje to ta derżawa oczywidno stoleciu i tą stolecią jest miasto Bairiki. Na Kiribati besidują znachody, że to była brytańska kolonia po angielsku. Jest to jeden z dwóch uriadowych języków, a drugim jest język Kiribati. Na Kiribati hostują nie swoją walutę, ale czużu, dokładnie australijski dolar. Tam właśnie taką walutą płacimy, kiedy byśmy tam polityli sobie, na przykład, na tropikalne wakacje. Na Kiribati żyje 126 tysięcy ludzi. Możemy powiedzieć, że to jest tak kus bilsze jak w Tarnowi. Może razem Tarnił i Gorlici, jakbyśmy dodali do siebie, to właśnie budemy maty czysło ludy na Kiribati. Ale powierzchnia to tej derżawy, to dokładnie to tych ostrowił na seredyni Spokojnego Oceana, to jest wisem 111 kwadratnych kilometrów. No i Kiribati jest republiką i oficjalnie na międzynarodowym prostyrii to nazywa się Republika Kiribati. Jest to pierwsza derżawa, która praznuje nowy rik. Besida oczywidno prohodynu koli tam je besidowany nowy rik, bo za to, że po prostu kus, jak posmotrymy na czasowe zony, to kus Kiribati nachodzi się już jakby na zachidni półsferii zemle i tiż kus tam, jakby to wytłumaczyty, właśnie sud pereneseny, barże na zachód, barże na schód, to te hrany ci czasowej zony, w której jest Kiribati. I za to tam piłnicz pierwszego sicznia jest już tołdy koly w Polsce, jest 11 przed południą. W Kiribati mają 13 chodyn do peredu. Właśnie, Bars Velo jest to taka wyjątkowa derżawa. O tyłko wyjątkowa, że w Kiribati nachodzi się seło, które ma nazwę Poland. Tak, właśnie, Poland jak Polska. To seło było nazwane na cześć Polaka Stanisława Pełczyńskiego, który pomich tubylciam nawodnety plantacji palm. No i Kiribati właśnie, jak już się powił, prototyczasowy zony, że kus tak neschidni z geograficznymi zonami, możemy powiedzieć, nachodzi się to ta derżawa, w Zachali to jest ciekawa derżawa, bo nachodzi się jak jedyna derżawa w oświti na wszystkich czterech półsferach zemle. Znaczy, że tiż na zachidni i na schidni półsferii, jak i na północni i na południowej semisferii. Zatem Rivnik idę przez Kiribati i tiż idę południk, ale południk nie 0, a południk 180 gradusiu. No, jest to bardzo interesujące, ale też ciekawe jest i kus smutne to, że Kiribati ma niepewne budowcze przed sobą, bo jednym z najbliższych problemów tej derżawy jest to, że okan zaliwa dżerela
słodkoj wody. Zatim no musiat tam one od salaty sobie to tu okeaniczną wodę, što velo kosztuje, što potrzebuje wielkiej takiej infrastruktury i je po prostu trudne dla niewielkiej dżawy, w której nie żyje velo ludy i tiż sud to takie małe ostrowy, które sud rozpostereny na wielki obszyli okeanu. No ale to jeszcze nie wszystko, co możemy powisty pro Kiribati. Ja jeszcze mam parę takich ciekawych faktów pro to tu drżawu. Powiem wam to te liczy, ale o parę minut. Posłuchamy teper artystu o pseudonimie Sirotkin. To bude śpiwanka, pidna hołowką, wyszedamow.

Wertam do Was po krótkiej muzycznej pererwi. Trwat program Tryświty besiduje Wam Jakub Zygmunt, a przed chwilką słuchali sme śpiwankę Sirotkina, takiego artysty o takim pseudonimie. Śpiwanka mała na hołowok Wysze Damów. No i drochy, wertamy do Kiribati, do takoj derżawy, która nachodzi się na ostrowach na Seredynie z Pokinoho Okeana. Kiribati, które jest bardzo ciekawą derżawą, bo jest jedną z 18 derżaw w oświti, w których nie płynę niejaka rika. Właśnie. Za to, że to są w bliższości takie atoly na Seredynie Okeanu, to są niewielkie ostrowy i no, tam nie jest niejakich możliwości, żeby pojawiły się riki, bo to są takie płaskie ostrowy. Najwyższy werch, znajduje się na ostrowi Banaba, ma wysotę 81 metrów nad morą, to jest dost wielo jak na atoly, ale nie ma to tuerych niejakoj nazwy, bo nie jest to taka konkretna chora, ale po prostu taka czas deje kus wyższe jak w okremnych czasach toho ostrowa. No i ostrowy Kiribati są rozpostarene dokładnie na obszyri, która ma rozmiary 2000 km z północy na południe i 4000 km z wschodu na zachód. Sąd da jak lisy na to tych niewielkich ostrowach porastają 22 kwadratne kilometry, ale je to lem na ciłe 3% powierzchni derżawy. Zatem nie tak wielo jest to tych palmowych lisiów. Bilsze to je właśnie już czołowicza zabudowa i pisok, po prostu plaży. Jest taka prognoza, że ostrowy, z których składa się to ta derżawa, będą ciłkom zalane okeanom do 2050 roku. Jest to taka niezbyt, nie tak bardzo pozytywna prognoza, ale majmy nadzieję, że to się nie powiede i że ta derżawa nie zniknie z powierzchni zemli i mieszkańcy Kiribati nie będą musieli perenesty się do innych terytoriów w oświti. No i też, jak już ją powił przed pererwą, że jest to derżawa, która nachodzi się przez to tu obszar, okeaniczny obszar Kiribati ide i Rivnik i Południk 180 gradusiu. Tak właśnie to też wskazuje, że tam jest bardzo tropikalny i teplej klimat i za to Kiribati jest jedną z 11 derżaw w oświti, w kotri nikoli nie pojawiała się minusowa temperatura. Średnia temperatura tak w Siczny, jak i w Lipcy to jest plus 28 gradusiu, a wilchoty w powitri jest bardzo wielo, praktycznie 100% przez ciły rik. No i to takie newsy, takie nowynki pro Kiribati. Mam nadzieję, że was je zainteresował, żeby postudiować to, jakie mamy krasne derżawy, krasne atoly, ostrowy na spokojnym okeanie, które są bezpieczne. Możemy, no za nie małe chrosze, ale możemy odwidyty, możemy politaty teady, możemy prowesty do jakie wakacyjne premier na Kiribati. No, zatem ja wam liszam taką dumku, aż to zrobite, to już wasze riszenia. No a teper posłuchamy muzykę, to będzie instrumentalna muzyka w szkockim klimacie, posłuchamy ansamblu Talisk i utworu Pidna Hołowką Aura.

To był ensemble Talisk zo Szkocji. Słuchaliśmy śpiwanka, raczej mu instrumentalnego utworu Pidna Hołowką Aura. No i przed pererą skończył besidu pro Kiribati Bars czudowu, ciekawu, kolorowu derżawu na serdyni spokojnego okeana. No, pomale już bliżymy się ku kińciu samej seredy. Zaręczetwer i zrana oczywidno budę korzo z Petrometwidzią o semitrycat, przypominam. No i tiż weczerą budut trzy świty. W czetwery to zliczaty się z Sewerianom Kosowskim. Przypomnę, że ze mną w każdą seredu i piatnyciu, a Sewerianom w każdy witorok i czetwer. Oczywidno zaohaczam, żebyście byli znamy w dajakim kontakty, komentowali, pisali do nas, komentowali, co robimy, co besidujemy, jaką muzykę puszczamy. No i możecie się ze mną kontaktować, pisać maili na premier na adres kuba@lem.fm. Powtórzę, kuba@lem.fm, a pomoże te pisaty do mnie na Gamboknyżci na Facebooku. Tam ja znajdę te jak Kuba Zygmunt, albo znajdę te ja tiż szczere z fanpage lem.fm, znaczy po prostu może te na Facebooku napisaty na adres to fanpage'a na lem.fm. No i kiedy tam to po prostu będę te kierowate wiadomości do mnie, no to to ja się doznam, że właśnie dasz to było napisane. A poklasz to jeszcze przed nami kus muzyki. Posłuchamy utworu z Czech. To będzie utwór z płatni, który skomponował Tomasz Koćko i orkiestra. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Lubczek.

0: końca.
1: Skończyła się krótka muzyczna pererwa. Pustyłem wam jedno śpiwanku od południowocho Susida, tak smotrejuczy z perspektywy Polszczy, Besida pro Czechy. Słuchaliśmy śpiwanki Pidna Hołowką Lubczek. Autorom, kompozytorom tej muzycznej kompozycji był Tomasz Koćko i orkiestra. Tak to razem się nazywa, to możemy powisty, że ansambl. Tak naprawdę to, jak dobrze pamiętam, to tak bardzo to był muzyczny projekt, który jeden raz wydał taką ciekawą płatnią właśnie z czeską inelem etniczną muzyką. No i to też był poślidni utwir w chneśnim odtynku Trzech Świtił. Ja wam już pomale budu dziakuwaty, budu praszczaty się. Czujemy się odwadny 8 maja, zatim nie tak dołcha budę też daty. No i chneska był stowisem 1176 odtynok Trzech Świtił. Już bardzo wiele smy na chrale to tych odtynków dla was. Bardzo wiele smy byli w priamym efirii i bardzo wiele razy mochliste mia słuchaty. Inelem mia, ale i tisz Severiana i Demka. No jest to już tot program z dołchą tradycją, przypomnę, od września 2020 roku. No i to wszystko na chneska. Zatim dziękuję wam serdecznie. Żelam wam przyjemnej reszty wieczora, spokojnej nocy. Czujemy się odwadny. Ostante zdorowy. Dobranicz i ahoj.
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świty wieczorem.
3: Jeden,
4: dwa,
1: trzy.
4: Na trzy głosy
3: w radiu
1: LEM FM.
4: Trzy świty
3: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor

0: Lem FM.
1: Lem po naszemu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaj Lem FM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom z hartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piłku.